dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

wezmą cię, potem także wezmą cię. Żeby zabrać ciebie.

0: is Doug McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.
3: Ekobomba w łódzkim Rogowcu przechodzi badania. Służby sprawdzają, kiedy wybuchnie. Prezydent podmieniony. Węgry mają nową głowę państwa. Złomiarze kradną marzenia o elektromobilności. Niszczą stacje ładowania.
0: Prawda Antyradia.
3: Minęła szósta. Mieszko Drescher. Zapraszam. Składowisko niebezpiecznych odpadów w łódzkim Rogowcu znowu przechodzi badania. To jedno z największych tego typu składowisk w Europie i tykająca ekobomba. Eksperci sprawdzają, jak duże stwarza ryzyko, mówi Sabina Chyra-Gieresie z policji.
4: Przy takiej ilości m.in. rakotwórczych i mutagennych substancji, które są niewłaściwie przechowywane, to zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka, a także dla środowiska, czy też infrastruktury krytycznej, która znajduje się w niewielkiej odległości, może być znaczne.
3: Chodzi m.in. o teren pobliskiej elektrowni Bełchatów. Śledztwo w sprawie składowiska w Rogowcu prowadzi specjalna grupa do walki z mafiami śmieciowymi. Do tej pory zatrzymane zostały 4 osoby, wśród nich główny podejrzany, odpowiedzialny za stworzenie składowiska w Rogowcu. 50-latek siedzi w areszcie.
0: Prawda Antyradia.
3: Węgry mają nowego prezydenta. Został nim András Baka, były prezes węgierskiego Sądu Najwyższego. Wybrał go parlament. Baka był kandydatem rządzącej centroprawicowej partii Tisza, premiera Madziara.
0: Prawda Antyradia.
3: Większość Polaków na stacji ładowania ładuje samochody elektryczne, ale są tacy, którzy kradną kable. Według szacunków firmy PowerDot co 10. stacja ładowania padła łupem złodziei.
5: Złodziei przyciąga miedź. W takim kablu jest jej sporo. Wyciągają w skupie kilkaset złotych, ale wartość takiego kabla to jakieś 15 tysięcy. Przyłapanym się nie opłaca. W imieniu PowerDot Anna Czajka-Kalinowska.
6: Sprawca kradzieży kabli ze stacji PowerDot został niedawno skazany na 8 miesięcy ograniczenia wolności i zwrot wartości skradzionego mienia.
5: W Polsce jest obecnie prawie 6 tysięcy stacji ładowania. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
3: W gdańskim ogrodzie zoologicznym urodziły się nowe koty pustynne. Zoo Katarzyna Szyrmer.
7: Są to przesłodkie kociaki, zamieszkują północną Afrykę, zachodnią i środkową Azję, głównie tereny pustynne. U nas mieszkają 3 kotki, 2 samice i samiec. W tym roku nam się poszczęściło, urodziły 2 nasze kotki. Obydwie mają po 3 kociaki.
3: Gdańskie Zoo to jedyny ogród w Polsce, w którym występuje ten gatunek. Słonecznie, acze rzeźko w większości kraju w granicach 10 stopni. W ciągu dnia zdecydowanie cieplej, ale bez upału, około 24. Padać nie powinno, będzie słonecznie. Jutro podobna aura, ale cieplej, do 27 stopni. W piątek już pod 30, a w weekend powyżej 30.

0: magazyn Antyradia.
1: Wciągające kryminały, trzymające w napięciu thrillery, a może lekkie powieści obyczajowe. Takie w sam raz na plażę na przykład. Co tam dzisiaj przyniósł Adam Szaja? Nie wiem. Magda Mleczko, dzień dobry. Adam Szaja, Smak Książki. Witam cię.
2: Również dzień dobry. Same smakołyki przyniosłem.
1: Same smakołyki letnie, wakacyjne, takie plażowe, bo tak się umówiliśmy, że takie mają być te książki. Oczywiście ze Śląskiem w tle, drodzy państwo, bo inaczej być nie może.
2: Być może nie słyszałem tego, że powiedziałaś, że ma to być wakacyjne i plażowe, ale żartuję. Przyniosłem takie, które się na plażę nadają. Wszędzie się nadają.
1: I takie, które przeczytałeś, mam nadzieję.
2: I takie, które przeczytałem, mam nadzieję. Przynajmniej to, co jest z tyłu książki napisane na okład.
1: Dobra, to od czego zaczynamy w takim razie? Co polecasz na drugą połowę wakacji?
2: To może chronologicznie, bo przed chwilą ukazały się dwie bardzo ciekawe książki, które mają bardzo dużo wspólnego z naszym regionem. Jedna to Kryminał, Ostatnia księżna Mezalians, Radka Olka. I to jest rzecz, która dzieje się w Żywcu. Jest to historia oczywiście fabularyzowana i są tam wplecione wątki kryminalne związane z księżną Habsburg. Tam wiemy, w Żywcu jest zamek, jest pomnik Alicji von Habsburg i to jest historia, która pokazuje nam świat w latach 30. i ten nasz wycinek świata, czyli też Żywiecczyznę. Czytając, jesteśmy tak pomiędzy, czyli w świecie, który jest wtedy i w świecie, który dopiero nadchodzi. I jest to bardzo ciekawie napisane, bo autor też ma w swojej rodzinie taką historię, którą przeszczepił tutaj do tej książki. To znaczy, przed wojną pewien człowiek przyszedł do jego ojca ze skrzypcami i mu je zostawił i powiedział: ja po nie kiedyś wrócę. I nigdy nie wrócił. I pytanie, co się z nim stało? Możemy się domyślać, co się mogło z nim stać w trakcie wojny. Ale on to wsadził do książki i tutaj skrzypce są takim bardzo ważnym motywem. Jest człowiek, który jest wirtuozem tych skrzypiec i poprzez te skrzypce on chce zdobyć serce księżnej, ale ten tytułowy mezalians bierze się stąd, że on jest zupełnie innej klasy społecznej, takiej bardzo niskiej albo nawet najniższej. I oczywiście ona się w nim zakochuje, ale jej rodzice nie pozwalają na... nie dają szansy tej miłości. Paradoksem jest to, że związek tych rodziców również jest tym tytułowym mezaliansem, czyli trochę nie odrobili lekcji.
1: Jakiś znachor mi tutaj się tak na myśl przychodzi.
2: Tak. I tutaj te wątki wojenne świetnie są rozpisane, także będziecie się państwo bardzo, bardzo dobrze bawić tutaj w tym na Żywiecczyźnie. A druga sprawa, która jest bardzo świeża, jeszcze ciepła, w sam raz na plaży, zresztą okładkę ma żółtą pod kolor plaży, to Śląszczyki Agnieszki Głębickiej. To jest w ogóle debiut powieściowy tej pani. I tutaj bardzo dużo dzieje się w kwestiach tożsamościowych, bo pamiętamy z historii Śląska, często w kontekście kobiet mówiło się o tym 3 razy K, czyli Kirsie, Kiche i Kinder, czyli dziecko, kościół i kuchnia. Bohaterki Śląszczyków to są takie silne kobiety, które nie dają się ponieść historii, tylko one biorą się z tą historią za bary i same te historie, same te zdarzenia chcą kreować. Mamy tutaj jedną z bohaterek, która pracuje w stolarni, co, umówmy się, nie jest najbardziej kobiecym zawodem, który możemy sobie wymyśleć i wyobrazić. I jest to książka o takiej potrzebie określenia się, to znaczy, czy jesteśmy Polakami, czy jesteśmy Ślązakami. Tutaj oprócz tych silnych postaci kobiecych występuje taki męski bohater, który nazywa się Józef. I on mówi takie piękne zdanie, bardzo krótkie, zresztą ta książka ma wiele takich krótkich, pięknych zdań i to jest zdanie, które on wypowiada w latach 30., bo tam się też dużo dzieje na Śląsku Opolskim. I on mówi: możemy być Polakami, ale po cichu. No i to pokazuje, że obnoszenie się z polskością, ze śląskością, z niemieckością, bo te wiatry tutaj w różnych kierunkach wiały, nie zawsze było opłacalne, że czasami dla swojego też bezpieczeństwa warto było pewne rzeczy przemilczeć. Tutaj na okładce widzimy taką, to jest sukienka czy spódniczka, bo ja nigdy...
1: Spódniczka.
2: Taką spódniczkę widzimy, czerwoną, i ona też jest ważna, bo ten Józef, o którym wspomniałem, w pewnym momencie wspina się na komin i zawiesza tę czerwoną spódniczkę. Zawiesza tę czerwoną spódniczkę, która
1: ma być... I ty chyba nie biegasz za spódniczkami, bo nie wiesz, co to jest spódniczka. No dobra. Dobra,
2: ja za sukienkami dalej. W takim razie. I zawiesza tę spódniczkę na kominie czerwoną, która ma być symbolem, już nie będę dalej zdradzał czego, ale paradoksem też w pewnym momencie jest to, że ten Józef, który bardzo walczył z nazizmem i faszyzmem, potem trafia do Wehrmachtu, jest wcielony. Więc no, dla nas tutaj na Śląsku to, co dzieje się w tej książce, absolutnie nie będzie zaskoczeniem, bo wiemy, jak tutaj sprawy wyglądały, ale polecam. No, taka właśnie lektura też na wakacje, zadająca wiele pytań w trakcie czytania, więc myślę, że fajnie się tutaj Państwo odnajdą, bo te wakacje to też taki czas na lektury różne, różniste, ale warto być, jak się to czasem mówi, podłączonym cały czas do prądu, czyli żeby nie dać aż temu mózgowi za bardzo odpocząć, żeby pewne rzeczy tutaj nam się w głowie stykały i żeby cały czas ten mózg pracował i zadawał sobie pytania. I jeżeli mam już taki słowotok, to przejdę płynnie do trzeciej książki, chyba że chcesz...
1: Nie, tak mi się teraz, bo powiedziałeś podłączonym do prądu, czyli ta książka to jest taki nasz powerbank, żeby wakacyjny, który zabieramy ze sobą, tak mi się skojarzyło.
2: Zabieramy tę śląskość na plażę i te różne przemyślenia a propos śląskości.
1: Dokładnie.
2: I trzecia rzecz, którą przyniosłem, to jest... No i właśnie, ja często mam wrażenie, że jestem niewystarczający i za mało wiem, a po przeczytaniu takich książek czuję, że wiedziałem jeszcze mniej. Tę książkę napisał Artur Madaliński, który jest dyrektorem Biblioteki Śląskiej, i on napisał książkę o bardzo ważnej postaci literackiej tutaj z regionu, czyli o Feliksie Netzu. I ja tutaj taki tylko kawałek. 13 marca 1955 roku Netz wysiada z pociągu na dworcu w Katowicach, które wtedy nazywają się jeszcze Stalinogród. Towarzysząca mu w podróży cioteczna babcia pyta zaniepokojona: Felku, gdzie jesteśmy? Czy to już za Uralem? No to pokazuje, że w tamtych czasach ten Śląsk był czymś bardzo egzotycznym, a Madaliński odkrywa nam tego Netza w zupełnie nowy sposób. To znaczy, on był oczywiście wybitnym poetą, wybitnym pisarzem, człowiekiem, który cudem w ogóle przeżył, bo tu a propos pięknych zdań, to pierwsze zdanie w tej książce też jest bardzo krótkie i bardzo dużo mówiące, i ono brzmi: Feliksa Netza miało nie być. On cudem ocalał w kopalni, bo poraził go prąd, i jak tutaj pisze właśnie autor, 9 na 10 takich przypadków kończy się śmiercią. On jednak przeżył i swoje życie związał z literaturą. Był, nie wiem, czy nie najwybitniejszym tłumaczem węgierskiego wybitnego pisarza Sándora Márayego. I poprzez pryzmat tego Netza Madaliński pokazuje nam Śląsk, jaki był wtedy taki brudny, tak jak powiedziałem, egzotyczny, nieodgadniony. I to jest też opowieść o facecie, który tutaj się nie urodził, ale wybrał Katowice jako swoje miejsce do życia, ale nigdy nie mógł powiedzieć, że jest stąd. To znaczy, on się chciał wtopić w ten nasz Śląsk, ale zawsze czuł, że jest jednak trochę obcy. Nie? I on tutaj umarł, jest tutaj pochowany na cmentarzu przy Francuskiej. Tak mi się wydaje, że na tym cmentarzu, i swoje życie tutaj związał z naszym regionem, ale no zawsze coś go takiego uwierało, nie? Że nie mógł powiedzieć, że jest na 100% stąd. No i Netz jest taką postacią zapomnianą trochę, i fajnie, że Artur nam tego człowieka odkurzył, i myślę, że takich ludzi, którzy gdzieś leżą na półkach, na szafach i się kurzą, a mają niesamowite historie do opowiedzenia, jest jeszcze sporo, i my na przykład o tym jeszcze nie wiemy.
1: Te książki są, mogą Państwo po nie sięgnąć i je przeczytać. Przypomnij proszę jeszcze raz tytuły i autorów tych trzech książek.
2: Tak, to pierwsza, ta nazwijmy to historia habsburska z Żywca, to Mezalians Radka Olka, Śląszczyki Agnieszki Głębickiej ze spódniczką na okładce.
1: Czerwoną.
2: Ze spódniczką.
1: Sukieneczką.
2: Ze sukienką, przepraszam, znowu pomyliłem. Ja

0: jakby rzeczą na Śląsku poza kopalniami, no to są oczywiście kopalniane hałdy i o tych hałdach książka powstaje.
1: Tak, to będzie bardzo ciekawe, bo ona już jest na ukończeniu i to jest taka kolaboracja Zbigniewa Rokity, czyli pisarza nagrodzonego Nagrodą Nike i Arka Goli, który jest fotoreporterem i robi świetne zdjęcia. I oni razem stworzyli książkę właśnie o hałdach, łamane na hołdach, zależy kto jak mówi. I to jest historia nie tylko o miejscach, czyli tak jak powiedziałeś o tych hałdach, które kojarzą się ze Śląskiem, ale jest ich coraz mniej, bo jest siłą rzeczy coraz mniej kopalń. I na przykład w moim mieście, czyli w Świętochłowicach, tam gdzie kiedyś była hałda, teraz stoi stacja benzynowa, więc tych hałd no, nie będzie przybywało, tylko będzie ubywało. Ale to będzie też historia o ludziach, którzy z tymi hałdami się związali. To znaczy tacy, którzy tam wybudowali sobie prowizoryczne domy i tam mieszkali, o ludziach, którzy przychodzili tam zbierać różne rzeczy po to, żeby je potem sprzedawać, więc to będzie taka śląska opowieść ludzko-krajobrazowa i premiera, przynajmniej na ten moment, będzie w listopadzie w trakcie targów książki w Katowicach, więc tutaj ta śląskość jeszcze bardziej wybije, bo zobaczymy tę książkę po raz pierwszy właśnie na tych naszych targach.
0: A jeszcze tego lata nowa książka Ani Cieplak.
1: Tak, tutaj muszę się posiłkować telefonem, bo zostało to ogłoszone przed chwilą i książka będzie miała tytuł Istoty zależne. To będzie historia pewnej kobiety, która wyjeżdża ze swoją pasierbicą w podróż. Ta młoda dziewczyna jest uzależniona od leków, jest sprawdziona przygód, romansów i bodźców. I ich wspólny wyjazd ma być takim momentem wielu rozmów i prób dogrania się, dotarcia, stąd ten tytuł Istoty zależne. Co ciekawe, rzecz dzieje się w Ekwadorze. Nie wiem, dlaczego Ania upodobała sobie ten Ekwador, znaczy wiem, że tam była, ale tutaj ona napisała, że współczesny Ekwador bywa mroczny, porwania dla okupu są tu tak powszechne, że nawet kurs Uberem może stać się początkiem koszmaru. Także będzie to, no jak to u Ani, opowieść ludzka, przepuszczona przez różne krajobrazy. Trochę mi smutno, że to nie Śląsk i okolice, bo pamiętamy ciało Huty, więc człowiek chciałby więcej i więcej tego naszego regionu, tutaj Śląska, Zagłębia i wszystkich innych miejsc, no ale Ekwador też przyjmiemy z całym dobrodziejstwem inwentarza, bo wiemy, że że Ania ma dobre pióro.
0: Postawmy kropkę. Adam Szajos, maksiążki.pl. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Choć tylko trochę ponad połowa maturzystów planuje studia, to studentów od kilku lat przybywa, między innymi dzięki tym z zagranicy. O szczegółach Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
4: Najpierw przez kilka lat, począwszy od roku akademickiego 2015-2016, liczba studentów w Polsce systematycznie spadała, ale ta tendencja się zmieniła i od roku 2020-2021 studentów przybywa. Na koniec ubiegłego roku było ich prawie 1 320 3 tysiące, o niemal 43 tysiące więcej niż rok wcześniej. Podobnie z liczbą absolwentów. W roku akademickim 2024-2025 dyplom ukończenia studiów otrzymało w sumie prawie 307 tysięcy osób, o niemal 15 tysięcy więcej niż w poprzednim roku akademickim. Wśród studentów mamy blisko 102 tysiące cudzoziemców, przede wszystkim z Ukrainy, niemal 47 tysięcy, z Białorusi 11 tysięcy i z Turcji około 5 tysięcy. Wśród absolwentów cudzoziemców było blisko 23 tysiące i tutaj podobnie przeważały zdecydowanie osoby z Ukrainy i z Białorusi. Prawie 60% wszystkich studentów odnajdziemy na studiach pierwszego stopnia, 20% na studiach drugiego stopnia i prawie 21% na studiach magisterskich jednolitych. W sumie na studiach stacjonarnych mamy niemal 820 tysięcy osób, a na niestacjonarnych blisko 505 tysięcy osób. Najbardziej popularne, najczęściej wybierane kierunki studiów, nieodmiennie biznes, administracja, prawo, gdzie mamy ponad 22% wszystkich studentów, zdrowie i opieka społeczna prawie 15%, nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja również prawie 15% oraz technika, przemysł i budownictwo ponad 12%. Nic dziwnego, że także jeśli chodzi o absolwentów, te kierunki dominują, natomiast najmniej osób ukończyło studia rolnicze, a także studia przyrodnicze, matematyczne.

0: I statystykę. To, co od lat się nie zmienia, to fakt, że zarówno wśród studentów, jak i wśród absolwentów przeważają kobiety. W pierwszej grupie, czyli studentów, mamy ponad 58% kobiet, a wśród zeszłorocznych absolwentów blisko 62% stanowiły kobiety.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.

0: pedofil poszukiwany przez Interpol wpadł w Małopolsce, bo obnażał się na balkonie. Jest zaoczny wyrok śmierci dla byłego prezydenta Syrii. Morskie drony przy strategicznym złożu gazu w Rumunii.
1: Prawda Antyradia.
0: 6.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Pedofil z Ukrainy, poszukiwany czerwoną notą Interpolu, wpadł w małopolskim Chrzanowie. Przez przypadek, a w zasadzie z własnej głupoty, bo obnażał się na balkonie w pobliżu przedszkola. Jedna z mieszkanek bloku wezwała policję, mówi Anna Zbroja z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie.
2: Podczas sprawdzenia okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu za przestępstwa o charakterze seksualnym przeciwko dzieciom. Ukraiński wymiar sprawiedliwości skazał tego mężczyznę na dożywocie.
0: 64-latek został zatrzymany. W areszcie czeka na decyzję sądu o ekstradycji na Ukrainę. Nie wiadomo, jak pedofil wymknął się Ukraińcom, ani w jaki sposób przekroczył granicę Polski.
1: Prawda Antyradia.
0: Wyrok śmierci dla Bashara al-Assada. Tak wobec byłego prezydenta Syrii zdecydował zaocznie sąd w Damaszku. Al-Assad został skazany za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione podczas wojny domowej. Razem z nim skazano jeszcze brata Mahera, byłego dowódcę elitarnej 4. Dywizji Pancernej oraz kuzyna Atefa Najiba. Wojna domowa w Syrii trwała 14 lat i pochłonęła ponad 500 000 ofiar. Proces odbył się pod nieobecność al-Assada. Ten ukrywa się w Rosji od ponad 1,5 roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Drony przy kluczowym projekcie gazowym na Morzu Czarnym. Rumuńscy nurkowie wojskowi zniszczyli 2 bezzałogowce, które dryfowały w pobliżu strategicznego złoża gazu Neptun Deep. Władze Rumunii skontaktowały się z Ukrainą. Kijów zapewnił, że maszyny nie są ich.
1: Prawda Antyradia.
0: Bycie dorosłym można poćwiczyć. W śląskim powiecie bielskim gotowe jest pierwsze mieszkanie treningowe. Powstało dla wychowanków domów dziecka i pieczy zastępczej, którzy wkraczają w samodzielne życie. Dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej, Katarzyna Olsza.
3: Plan jest taki, że mieszkanie jest przygotowane pod przećwiczenie tych podstawowych w naszym życiu czynności, które wykonujemy. Do tej pory jak byli w placówce, ktoś to wykonywał jakby za nich, tak? Więc tutaj jest kolejny etap do usamodzielnienia.
0: Ponad 80-metrowe mieszkanie treningowe jest w Czechowicach-Dziedzicach. Za kilka tygodni zamieszkają tam 2 osoby, każda w swoim pokoju. To była Prawda Antyradia.
4: Pełna kultura, zapraszam. Najlepszy film o dinozaurach ostatnich dekad zadebiutuje w ten piątek. Chodzi o Koniec ulicy Dębowej, który po pokazach przedpremierowych zbiera takie właśnie opinie. Film opowiada o rodzinie przeniesionej wraz z osiedlem do prehistorii. Pomysł ma już telewizyjnego przodka, który możecie pamiętać z dawnej telewizji. To zaginiony ląd Dolina Jurajska. Tam rodzina w podróży autem trafia do świata sprzed milionów lat. W rolach głównych tej nowej produkcji Anne Hathaway i Ewan McGregor. Premiera 14 sierpnia. Alfonso Cuarón nakręci horror dla Apple TV. Ascension to będzie serial inspirowany Last Days Adama Neville'a. Opowie o dokumentalistce badającej kościół w niebo wstąpienia. Im głębiej wchodzi w jego nauki, tym więcej zła odkrywa. Cuarón współtworzy scenariusz i produkuje. Główną reżyserką będzie Natalie Erika James. Daty premiery na razie nie ma.
5: Sponsorem programu są Militaria.pl.
0: Słonecznie, a czy rzeźko w większości kraju, w granicach 10 stopni. W ciągu dnia zdecydowanie cieplej, ale bez upału, około 24 stopni. Padać nie powinno, będzie słonecznie. Jutro podobna aura, ale cieplej, do 27 stopni. W piątek już pod 30, a w weekend powyżej 30.
5: Sponsorem programu były Militaria.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
7: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
6: To ty nie jedziesz pociągiem?
7: No nie.
6: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
7: Coś tam słyszałem.
6: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
7: Naprawdę?
6: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
7: Ale autem to chyba szybciej.
6: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
7: Przekonałaś mnie.
6: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.

0: 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.

0: gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawia, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. Dilerzy.subaru.pl.

0: zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bonus realizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok. Beastie Boys. Pijama Porno.
7: Ezoteryczny Poznań.
6: White Snake. Santana. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Po poderwaniu myśliwców dowiesz się z alertu RCB. Jest reakcja na incydent na Lubelszczyźnie. Drogowy Armagedon szykuje się w Warszawie. Budzik nastaw na 19. Już dziś astronomiczne widowisko.
6: Prawda Antyradia.
8: Minęła 7. Mieszko Drescher. Zapraszam. Alerty RCB obejmą także poderwanie polskich myśliwców. Chodzi o sytuację, kiedy Rosjanie przeprowadzają zmasowane ataki na Ukrainę. Zmiana jest odpowiedzią na zarzuty po incydencie z końca lipca, kiedy rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie. Krytyka dotyczyła braku wystarczającej informacji dla obywateli. Jeśli w związku z sytuacją na Ukrainie polskie myśliwce będą podrywane, będziemy rozsyłać więcej informacji, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
9: Po to, żeby ludzi ostrzec, po to, żeby ludzi uprzedzać, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo ta informacja jest potrzebna.
8: Dodatkowe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mają być wysyłane głównie do mieszkańców okolic wschodniej granicy Polski.
6: Prawda Antyradia.
8: Pracownicy chcą jawności zarobków. Prawie 3/4 uważa widełki płacowe za bardzo ważne, jak wynika z badania Personel Service, ale niewiele firm się na to decyduje, zauważa Monika Baneś-Bato.
10: Na razie tylko 30% firm publikuje stawki we wszystkich ofertach pracy, a 24% robi to wyłącznie przy wybranych rekrutacjach.
8: Najlepiej pod tym względem wypada sektor transportu i spedycji.
6: Prawda Antyradia.
8: Wielka defilada wojskowa oznacza wielkie utrudnienia dla cywilów w Warszawie. Już zwężona jest Wisłostrada w okolicach Starego Miasta. W piątek od 16 cała trasa zostanie zamknięta. Chodzi o odcinek od Mostu Północnego do ulicy Gagarina, zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
11: I w tym czasie też połączenia z Wisłostradą nie będą miały trasa AK Most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i Most Śląsko-Dąbrowski, a także Most Poniatowskiego. Również zmienią się trasy kursowania autobusów i tramwajów.
8: Do tego część mostów na Wiśle zostanie zamknięta już w sobotę od 11.30 do około 13.30. Ruch na Wisłostradzie wróci do normy dopiero 20 sierpnia.
6: Prawda Antyradia.
8: A z atrakcji na dziś to pierwsze od prawie 30 lat całkowite zaćmienie słońca widoczne w Europie. Zjawisko będzie widoczne w całej okazałości, na przykład w Hiszpanii. W Polsce częściowo w maksymalnej fazie widocznej z zachodu i północy to będzie 88%. Spektakl zacznie się około 19.10. Bezchmurne niebo w prawie całej Polsce, na termometrach około 10-12 stopni. W ciągu dnia zdecydowanie cieplej, ale bez upału, około 24. Padać nie powinno, będzie słonecznie. Jutro podobna aura, ale cieplej, do 27, w piątek już pod 30, a w weekend powyżej 30.
6: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
12: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
13: Sponsorem programu były www.radiowrocławia.pl.

0: Desperanos na wakacje w Antyradium.
1: Och, jak pięknie rozpocząć nowy, kolejny wspaniały dzień.
2: Oho, ktoś siedział na moim krzesełku, ktoś bawił się moimi słuchawkami.
1: Z mojego kubeczka.
2: Co tu się dzieje? W ogóle wychodzisz i po prostu wracasz rano i oni zamiast ustawić na te normalne poziomy, to tutaj grzebią, więc będę teraz grzebał.
1: No, ja tutaj zdradzę taką tajemnicę. Słuchajcie, jeżeli rzeczywiście jest tak, że ktoś zostawi nam rozkręcone słuchawki, to my tak dostajemy po uszach, że potem piszczy nam pół dnia.
2: Ja teraz ledwo słyszę. Dobra, tak? Nieważne. Ważne jest to, że nasza audycja zaczyna się wspaniale. Będziemy mówić o tym, że Maciej Orłoś został zhakowany.
1: Tak, to jest w ogóle...
2: Oprócz tego,
1: to jest mega historia.
2: Oprócz tego przeczytałem wspaniały tekst i opowiem wam o tym zaraz, że ktoś powinien zająć się jeziorami w Kanadzie.
1: Dlaczego?
2: Wyślę ci to zaraz na Instagramie, co znalazłem. Bardzo profesjonalny tekst o tym, że no niestety wydaje mi się, że Kanadyjczycy są bardzo spontaniczni i reszta populacji ulega.
1: Okej, spontaniczni pomysłu. Są też kierowcy i pogadamy o tym, w których krajach lepiej za kółkiem nie siadać.
2: Barack Obama będzie miał podcast o... Tego nie powiemy wam. Teraz powiemy wam po chwili, bo Desperanos w Antyradio zaczynają się. Będziemy mieć dla was jeszcze prezent, bilecik na festiwal, a nawet dwa bileciki na jeden festiwal. O tym za chwilę.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Kochani, a teraz news, dla ludzi, którzy liznęli języka angielskiego.
2: Dobra, to ja mogę być.
1: Przenosimy się do Kanady. W Kanadzie jest ponad milion jezior.
2: Okej.
1: I wyobraźcie sobie, że ktoś powinien się tym tematem zająć, bo skoro jak masz milion jezior, to musisz je jakoś nazwać. No i wyobraźcie sobie, że jest tak. Nazwy jeziora w samej prowincji British Columbia. Jest Another Lake and Another Lake obok.
2: Okay.
1: I są jeszcze takie nazwy jak This Lake, That Lake and The Other Lake. Lecę dalej. Wrong Lake, Dead Dog Lake.
2: Bardzo mi się podoba.
1: Te jakoś jeszcze ujdą, ale są nazwy dość kontrowersyjne i drodzy słuchacze, jeżeli na przykład nie znacie super angielskiego, nie będę tego tłumaczył, bo po prostu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zabierze nam koncesję, ale państwo sobie po prostu tłumaczą. Tłumaczy pan pasażer, pan kierowca swojemu współpodróżującemu. Beach Lake, Pussy Lake,
2: nie wierzę naprawdę.
1: Man Drowned Himself Lake, Useless Lake, Beach Lake, Dead Dog Lake, Misery Lake, Big Ass Lake, to coś dla mnie. Bacon Lake też dla mnie. Another Lake and Another Lake. Więc pozdrawiamy Kanadyjczyków.
2: Pozdrawiamy Kanadyjczyków. Ja ciekawa jestem bardzo, bo zobacz, w Polsce mamy Szwajcaria Połuczyńska, prawda? Tam w okolicach Czaplinka, gdzie się Polentrok odbywa, tam jest bardzo dużo jezior. To może też jakiś pomysł jest, żeby nazwać je tak. To jezioro, tamte jezioro.
1: Jeszcze jedno jezioro.
2: Owo jezioro, inne jezioro.
1: Nie będę tłumaczył też tytułu tego utworu. Meredith Brooks.
2: Nazwa
1: 19
2: jeziora.
1: Minut po śródmieściu. Tak, ona śpiewa o pływaniu.

0: Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu są Militaria.pl.
3: Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. W Media Expert
4: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Kolejki do lekarzy mogą się wydłużyć po zmianach proponowanych przez resort zdrowia. Pojechali na leczenie do sanatorium, a skończyli w szpitalu. Salmonella potwierdzona. 15 lat małżeństwa i rozwód są na wydane GUS-u.
2: Prawda Antyradia.
3: 7.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Limity godzin pracy i wynagrodzeń mogą spowodować wydłużenie kolejek do poradni i na badania, alarmują lekarze. Resort zdrowia chce, żeby medyk zarabiał maksymalnie 240 zł na godzinę i pracował 320 godzin miesięcznie. Jeśli szpital nie będzie przyjmował tylu pacjentów, ile do tej pory, NFZ nie zapłaci za wszystkie świadczenia. Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Lubinie, dr Dariusz Samborski.
4: Przestraszenie nas karami wydaje się śmieszne. Oczywiście dla wielu osób ta sytuacja spowoduje, że jego aktywność będzie mniejsza. Lekarze nigdy nie pozwolą sobie na to, żeby odejść czy nie pomóc pacjentowi. To wszystko trochę przypomina mi, jak to by woźnica obraził się na konia.
3: Przepisy są na razie konsultowane.
2: Prawda Antyradia.
3: Salmonella potwierdzona przez sanepid. Już wiadomo, co dolega 15 kuracjuszom z ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w zachodniopomorskim. Badania wykazały też rotawirusy. Od weekendu chorych już nie przybywa. Objawy zatrucia wystąpiły u 53 ze 191 osób. Kuracjusze z bólami brzucha, osłabieniem i biegunką zgłaszali się od 2 do 5 sierpnia. Służby ustalają źródło zakażenia.
2: Prawda Antyradia.
3: Rozwód w Polsce przeciętnie po 15 latach. Taki wniosek przynoszą statystyki GUS-u. W miastach liczba rozwodów jest trzykrotnie wyższa niż na wsiach i to kobiety częściej składają pozew. GUS Katarzyna Góral-Radziszewska.
5: To zaćmienie tegoroczne jest o tyle specyficzne, że będzie miało miejsce dosyć późno, po godzinie 19, kiedy generacja źródeł fotowoltaicznych i tak spada, jest już stosunkowo niska. Natomiast jak najbardziej w skali całego systemu europejskiego będzie to odczuwalne.
3: 85% rozwodów jest orzekana bez wskazania winnego rozpadu małżeństwa.
2: Prawda Antyradia.
3: Sąsiedzi, którzy uratowali życie czterolatki, wyróżnieni przez władze Łomży. W niedzielę mężczyźni złapali w kocy dziewczynkę, która wypadła z balkonu na 5 piętrze. Dostali od miasta listy gratulacyjne i upominki. Nagranie z akcji ratowania dziewczynki krąży w internecie. W chwili zdarzenia matka dziecka spała w domu. Była pod wpływem alkoholu.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
3: Bezchmurne niebo w prawie całej Polsce, na termometrach około 10-12 stopni. W ciągu dnia zdecydowanie cieplej, ale bez upału, około 24. Padać nie powinno, będzie słonecznie, jutro podobna aura, ale cieplej, do 27 stopni. W piątek już pod 30, a w weekend powyżej 30.
6: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Desperanos na wakacje w Antyradiu.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Lecimy, poproszę o dźwięk.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium.
1: Niezłe ancymony dzisiaj się nam trafiły w kalendarium. Po pierwsze George Soros. Kto jest na X-ie, ten wie i czyta różne teorie na temat tego amerykańskiego finansisty, miliardera i filantropa, który pochodzi z Węgier. Jakub Żulczyk dzisiaj ma urodziny. Pozdrawiamy Kubę bardzo serdecznie. Fajny chłop, super rzeczy pisze.
2: Dobrze
1: potem
2: się
1: te
2: czytało.
1: Rzeczy przenoszone są na ekran.
2: Dobrze się oglądało.
1: Ślepnąc od świateł.
2: Tak, świetna książka, wiesz? Jedna z takich, że rzeczywiście pochłonęłam ją w kilka dni.
1: Ja czekam na dawno temu w Warszawie będzie ekranizacja, czyli kontynuacja Ślepnąc od świateł. Cara Delevingne, tutaj to jest bardzo dobra rodzina brytyjska, a pani była taką, ja byłem zafascynowany tą modelką, która urodziła się w 1992 roku. Grała w Legionie Samobójców, jak komuś nazwisko nic nie mówi. A to nazwisko, myślę, mówi dużo wszystkim. To jest chuligan, to jest ancymon, to jest łobuz, piłkarz z Włoch, reprezentant Włoch, napastnik Mario Balotelli.
2: Myślałam,
1: rok 1990.
2: Starszy.
1: No ile, czy ile ma? 36.
2: Teraz umówmy się, że już teraz jesteśmy w takim wieku, że wszyscy są młodsi od nas.
1: Dziękuję. W 1896 roku, pamiętam jak dziś z Małgorzatą, staliśmy na ulicach Gdańska, kiedy wyjechał na nie pierwszy tramwaj elektryczny. To jest ważna data dla mnie, bo w 1997 roku byłem na tym koncercie.
2: Co ty gadasz?
1: Na warszawskim Służewcu odbył się pierwszy polski koncert legendarnej irlandzkiej grupy U2. Pamiętam cytrynę w tej scenografii. Pamiętam rapera DJ Howie B, który na początku proszę ja was zagrzewał publiczność. No coś wspaniałego, Bono, Edge, Adam Clayton i oczywiście Larry Mullen. 1981 rok, pierwszy PC, moi drodzy, taki kamień milowy, który zapoczątkował erę PC, czyli IBM PC 5150. IBM właśnie go zaproponował całemu światu. 17 minut do 8.
0: Człowiek w kalendarium.

0: 15 minut zostało do godziny 8, a po godzinie 8?
1: A po godzinie 8 porozmawiamy o zhakowanym koncie Macieja Orłosia i zrobimy konkurs na ten temat. Myślę, że wam się spodoba i tym, którzy wezmą udział w tym konkursie i tym, którzy będą słuchać.
0: Zdecydowanie.
1: Tak nam się wydaje, była narada Małgo Kędzierskiej.
0: Zdecydowanie, tak? A tobie się ktoś kiedyś włamał na konto?
1: Koledzy.
0: Aha, a dobra,
1: koledzy, nie haker, koledzy.
0: Okay.
1: I tak się jeden włamał, że zrobił takie zdjęcie, że mi potem Facebook konto zablokował na 3 miesiące.
0: To zaraz opowiesz.
1: No.

0: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
1: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
2: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: expert.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: kubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Najlepszy rok na świecie.
1: Dwie osoby staną przed sądem za wypadek 11-latki na sali zabaw. Dziecko złamało kręgosłup. 200% normy robią rosyjskie fabryki rakiet. Kijów alarmuje. Polacy niemoralni finansowo. Są nowe badania.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 8. Mieszko Drescher, zapraszam. Akt oskarżenia po wypadku 11-latki na sali zabaw w Lublinie. Dziewczynka skoczyła z wysokości około 2 metrów na nie do końca nadmuchaną poduszkę. Oskarżeni to dwaj pracownicy, Jan Z. oraz Dawid S. Mężczyźni nie uruchomili urządzenia napełniającego poduszki powietrzem. Dziewczynka dostała licznych obrażeń. Marta Śmiech, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie.
2: Złamania kręgosłupa oraz obrażeń powodujących naruszenie czynności narządu ciała na okres powyżej 7 dni, przy czym jednocześnie narazili małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Mężczyźni nie przyznają się do winy. Grozi im do 5 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
1: Rosyjskie zakłady zbrojeniowe znacznie zwiększyły produkcję. Robią nawet 200% normy produkcji rakiet balistycznych. Jak alarmuje ukraiński wywiad, Moskwa chce zniszczyć obronę Kijowa, a Kijów już teraz nie za bardzo ma się czym bronić. Dodatkowo w Rosji może być wkrótce ogłoszona kolejna fala mobilizacji. Następne 500 000 żołnierzy ma trafić na front.
0: Prawda Antyradia.
1: Strefa buforowa na granicy z Białorusią zostaje. MSWiA chce ją przedłużyć o kolejne 90 dni od września do listopada. Obszar objęty zakazem bez zmian to 80 km wzdłuż granicy.
0: Prawda Antyradia.
1: Moralność finansowa Polaków kuleje. 40% z nas jest w stanie usprawiedliwiać łamanie zasad. Najgorzej wypadają młodzi, mężczyźni i ci, którzy mają problemy ze spłatą kredytu. Aż 2/3 tych ostatnich znajdzie dla tego wymówkę. Związek Przedsiębiorstw Finansowych Marcin Czugan.
3: Szczególnie niepokoi wysoki poziom indeksów wśród osób, które już mają problemy ze spłatą kredytu lub pożyczki. W praktyce oznacza to, że problemy ze spłatą zobowiązań mogą sprzyjać szukaniu usprawiedliwień dla decyzji, które zamiast pomagać w wyjściu z zadłużenia, odsuwają rozwiązanie problemu w czasie.
1: Te nieetyczne zachowania to na przykład praca na czarno albo przepisywanie majątku na rodzinę po to, żeby nie spłacać długów. 2,5 minuty po 8:00 to była Prawda Antyradia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Bezchmurne niebo w prawie całej Polsce, na termometrach około 10-12 stopni. W ciągu dnia bez upału do 24, padać nie powinno, będzie słonecznie. Jutro podobna aura, ale cieplej do 27, w piątek już pod 30, a w weekend powyżej 30 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Maciej Orłoś, a w zasadzie jego konto na Twitterze publikuje no, dziwne treści, różne memiczne historie.
2: Nie tylko.
1: Z klasyków.
2: Nie tylko. Również takie treści o podtekście seksualnym.
1: Niestety. To prawda, widziałem, moi koledzy mi wysyłali, co tam się dzieje. Okazuje się, że panu Maćkowi no, ktoś konto ukradł.
2: Wyobrażasz sobie, że budzisz się rano, wchodzisz na przykład na swój Instagram albo na swoje konto na X, a tam takie rzeczy.
1: No właśnie, więc współczujemy panu Maćkowi, ale współczucie jest szczere, ale również pokusa, żeby rozdać wam fajny bilet, też jest szczera. Otóż postawcie się w takiej sytuacji. Macie konto na Twitterze, Instagramie i tak dalej. I autoprankujecie siebie. Co piszecie, co potem mówicie, że ktoś wam skakował konto?
2: Możecie tutaj popuścić wodze wyobraźni, możecie napisać wszystko, co chcecie.
1: Że napiszesz wszystko, co chcecie, napiszesz i potem powiesz, oj, ktoś mi skakował konto.
2: Dokładnie, można umywać
1: rączki. Bez konsekwencji, umywacie rączki. Co piszecie, a potem mówicie, oj, to nie tak, jak myślisz, kotku.
2: 321-321-600 i desperanosmałpa.antyradio.pl. Pod tym jednym adresem i pod tym jednym numerem telefonu czekamy na wasze wylewne, chciałam powiedzieć też na wy, ale to nie można tak powiedzieć, na wasze wylewy.
1: Dobrze, to wypiszecie, a o wielkim oszuście, oszustwie z happy endem już za chwilę. Mało nie wie, o czym mówię, bo nie znalazłem wiem. Przed chwilą takiego newsa, że hej.
2: Zaraz się dowiem.

0: sesję w Antyradiu.
1: A teraz będę zamieniać się w słuch i państwo też będą zamieniać się w słuch, gdyż iż Piotrek będzie opowiadał nam rzeczy.
2: Czy pamiętacie film Złap mnie, jeśli potrafisz, Leonardo DiCaprio?
1: Tak, uwielbiam ten film. Dobrze.
2: Czy pamiętasz film Polski Konsul? Historię pana Czesława Śliwy, który założył konsul austriacki we Wrocławiu, był polskim oszustem tego typu.
1: Googlam sobie.
2: Pani sobie googla, to ja powiem wam, co wy macie wygooglować, a w zasadzie ja to wygooglowałem za was. Otóż to nie jedyny taki genialny oszust, to nie jedyni oszuści genialni, których nosił świat. Otóż Ferdinand Waldo de Mara, to facet, który był jeszcze wcześniej, żył w latach 21-82 ubiegłego stulecia. No i miał kilka wcieleń, słuchajcie, był mnichem, występował do zgromadzeń zakonnych, oprócz tego był dyrektorem w więzieniu.
1: Okay.
2: Udawał naukowców, wykładowców, profesora psychologii, dziekana filozofii czy zoologa. No i wyobraźcie sobie, że pan Ferdinand trafił, ukradł dokumenty, a w zasadzie znalazł dokumenty autentycznego lekarza i zaciągnął się na statek. Mówimy tutaj o kanadyjskiej marynarce wojennej.
1: Tylko
2: na niszczyciel...
1: że coś się stało i on operował.
2: Tak.
1: Tak?
2: HMCS z Sayunga na taki statek trafił. No i wyobraźcie sobie, że myślał, że będzie, wiesz, przyklejał plasterki i tak dalej, że to się jest daleko od frontu, a jednak okazało się, że wyobraźcie sobie, na pokład trafiło kilkunastu rannych południowo-koreańskich partyzantów. Tak? No i pan Ferdinand, jak to zobaczył, wbiegł do swojego pokoiku, otworzył książkę, zamknął się na kilkanaście minut, wrócił i zaczął operować. No i wyobraźcie sobie, że wszyscy pacjenci, kilkanaście osób, jednemu wyjmował odłamek z serca, przeżyli.
1: Wow.
2: Poza tym, że on był oszustem, był geniuszem i to twierdzą o nim tak naukowcy. Armia, jak dowiedziała się, że jest oszustem, bo prawdziwy lekarz przyszedł do placówki i powiedział, że ktoś ukradł mu dokumenty, postanowiła nie wszczynać postępowania wobec niego.
1: Wow.
2: Royal Blood. Przypominam, wpiszcie sobie Ferdinand Waldo de Mara. Fascynująca historia.

0: promocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399.

0: po reklami.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Koniec bezkarności oszustów. Zmiany w programie Czyste Powietrze. Trumpowi przestaje przeszkadzać irański program nuklearny. Etna krzyżuje plany wakacyjne turystów. Polacy utknęli na Sycylii.
1: Prawda Antyradia.
0: 8:30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Oszust będzie odpowiadał za swoje czyny, a nie jego ofiary. Taką zmianę ma umożliwić przyjęta przez rząd ustawa dotycząca programu Czyste Powietrze. Chodzi o sytuację, w której zaliczka na przykład na wymianę pieca trafiła do nieuczciwego przedsiębiorcy, który znikał z pieniędzmi i nie wykonywał pracy. Dotację musiał wówczas spłacać właściciel domu, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
2: Wojewódzkie fundusze będą mogły dochodzić roszczeń na mocy tej ustawy bezpośrednio od wykonawców.
0: Muszą oni jednak najpierw złożyć zawiadomienie do prokuratury. Ministerstwo szacuje, że problem dotyczy około 8 tysięcy rodzin i kwoty przekraczającej ćwierć miliarda złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: USA wycofują się rakiem z wojny z Iranem. Pisze o tym dziennik Israel Times of Israel. Prezydent Trump, jak mówi, szykuje grunt pod ogłoszenie zwycięstwa i rozważa rezygnację z żądań wobec irańskiego programu nuklearnego. Dotychczas rezygnacja z niego przez Teheran była warunkiem zawarcia porozumienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Etna krzyżuje wakacyjne plany turystów. Wśród tysięcy, które utknęły na Sycylii, jest 200 Polaków. Ich loty są odwołane albo opóźnione przez kłęby dymu wyrzucanego przez wulkan. Lotnisko w Katanii wstrzymało starty i lądowania do 11:00. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór zapewnia, że służby konsularne monitorują sytuację. Ale jak podkreśla, to na przewoźnikach ciąży odpowiedzialność za pasażerów.
3: To nie jest sytuacja, w której my przekonamy jakieś linie lotnicze do lądowania albo do startowania. Mówimy po prostu o fizycznej niemożliwości związanej z sytuacją naturalną. Kontaktujemy się i z lokalnymi służbami, i z przewoźnikami.
0: Lokalne władze i linie lotnicze starają się przewozić pasażerów na inne lotniska, gdzie ruch odbywa się bez przeszkód.
1: Prawda Antyradia.
0: Dzisiejsze zaćmienie Słońca szansą na lepsze zrozumienie naszej gwiazdy. NASA wykorzysta je do badania korony słonecznej. Po niebie za cieniem Księżyca będzie podążał specjalny samolot naszpikowany kamerami robiącymi 20 zdjęć na sekundę. Agencja zorganizowała też transmisję z zaćmienia na żywo, którą będzie można oglądać w internecie.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
0: Bezchmurne niebo w prawie całej Polsce, na termometrach około 10-12 stopni. W ciągu dnia zdecydowanie cieplej, ale bez upału, około 24. Padać nie powinno, będzie słonecznie. Jutro podobna aura, ale cieplej, do 27 stopni. W piątek już pod 30, a w weekend nawet powyżej 30.
4: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Macie, słuchajcie, niepowtarzalną okazję, aby pojechać sobie po kimś, prawda? Możecie wylać wszystkie swoje frustracje. Nie jest to prawo jazdy, od razu zaznaczam, ale troszeczkę podobne. Zainspirowało nas to, że ktoś się włamał się na konto Macieja Orłosia na portalu, w serwisie, X. Czy na portalu, można powiedzieć, X. Na portalu X. No właśnie, i tam, słuchajcie, pojawiają się bardzo dziwne teksty, bardzo dziwne treści. No i właśnie, co wy byście takiego napisali, gdyby ktoś włamał nam się na konto? Oczywiście tutaj
2: co się wypiszecie, a potem mówicie, to ktoś to nie my. Ojeju. No i słuchajcie, tutaj dostaliśmy wiadomość od Konrada. Mój szef jest naprawdę wyjątkowy, zwłaszcza jeśli chodzi o podwyżki. Potrafi obiecywać i jest takim przekonaniem, że człowiek zaczyna podejrzewać, że podwyżka istnieje, tylko mieszka w innej galaktyce. Co roku słuchaj...
1: O co
2: chodzi?
1: No, nie znam takiego słowa.
2: Okej, zrozumiałem. No tak. Lecę dalej. Tylko mieszka w innej galaktyce, co roku słyszę, jeszcze nie. Teraz chyba, więc chyba powoli zbieramy na nią wspólnie jak na mieszkanie, ale spokojnie. Co to za mail, kurczę blade? Czy to w ogóle coś tutaj nam się zagubiło w czasoprzestrzeni?
1: Nie, no Konrad tam dopisał na końcu. Ojoj, chwila, ktoś mi się włamał na konto i napisał, ja bym przecież nigdy nie powiedział złego słowa o szefie.
2: Już skumałem. No dobrze, czy mamy telefon?
1: Nie mamy telefonu.
2: Ale mamy maila. Mamy. Właśnie sobie uświadomiłem, bo chyba wszedł na profil, że 90% moich znajomych tutaj oglądam tylko po to, żeby się dowartościować, że mam lepsze życie. Dzięki, że jesteście.
1: Czekamy
2: tak
1: na więcej.
2: Adrian, czekamy na wasze takie wiadomości, pełne szczerości, których się potem możecie wyprzeć. A bilety dla was na festiwal mamy. Iron Maiden, teraz Run to the Hills. 17 minut do godziny 9.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: A teraz szybciutko powiemy Państwu, co będzie po godzinie 9.
2: Będzie zagadka, a w zasadzie historyjka matematyczna a propos Joe Bidena.
1: Okej.
2: Ja teraz to sobie rozpisuję, bo muszę to Wam precyzyjnie przedstawić, ale jest to bardzo ciekawe.
1: Dobra, zostańcie z nami.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Hey! Wysadzi osa!

0: Kennedy.
1: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to NT Radio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: Służby badają ekobombę w Łódzkiem. Sprawdzają, czy nie wybuchnie. Kosmiczne widowisko, jakiego nie było od lat, już dziś wieczorem. Koty pustynne urodziły się w gdańskim zoo. To unikat na skalę kraju.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9:00. Mieszko Drescher, zapraszam. Składowisko niebezpiecznych odpadów w łódzkim Rogowcu znów przechodzi badania. To jedno z największych tego typu składowisk w Europie i tykająca ekobomba. Eksperci sprawdzają, jak duże stwarza ryzyko, mówi Sabina Chyra-Giereś z policji.
2: Przy takiej ilości m.in. rakotwórczych i mutagennych substancji, które są niewłaściwie przechowywane, to zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka, a także dla środowiska, czy też infrastruktury krytycznej, która znajduje się w niewielkiej odległości, może być znaczne.
0: Chodzi m.in. o teren pobliskiej elektrowni Bełchatów. Śledztwo w sprawie składowiska w Rogowcu prowadzi specjalna grupa do walki z mafiami śmieciowymi. Do tej pory zatrzymane zostały 4 osoby. Główny podejrzany siedzi w areszcie.
1: Prawda Antyradia.
0: Kosmiczne widowisko już dziś wieczorem. Czeka nas prawie całkowite zaćmienie słońca. Popularyzator astronomii Karol Wójcicki.
3: W Polsce będziemy widzieli bardzo głębokie, częściowe zaćmienie, którego faza dojdzie do około 85%, więc naprawdę całkiem sporo. I to już mogła być atrakcja sama w sobie, ale podbijamy stawkę, dlatego że to zaćmienie wydarzy się o zachodzie słońca. To będzie bardzo wyjątkowy dzień. To będzie taki rogalik zachodzący. Absolutnie niezwykły widok.
0: Na dokładkę po zaćmieniu czeka nas maksimum roju Perseidów. Tej nocy będzie można obserwować od 70 do 80 spadających gwiazd na godzinę.
1: Prawda Antyradia.
0: Włochy dosłownie toną w turystach. Prawie 1000 noclegów w przeliczeniu na mieszkańca wychodzi miejscami w Lombardii na północy kraju. To nie jest to odosobniony przypadek. Nowe dane pokazują, że malutkie włoskie miasteczka zmieniają się w sezonie w miasta średniej wielkości. Nad jeziorem Garda zdarza się, że 7 tysięcy mieszkańców musi sobie poradzić z 4 milionami turystów rocznie, czyli 11 tysiącami osób dziennie.
1: Prawda Antyradia.
0: W gdańskim ogrodzie zoologicznym urodziły się nowe koty pustynne, mówi Katarzyna Szyrmer z zoo.
4: Są to przesłodkie kociaki, zamieszkują północną Afrykę, zachodnią i środkową Azję, głównie tereny pustynne. W tym roku nam się poszczęściło, urodziły 2 nasze kotki. Obydwie mają po 3 kociaki.
0: Zoo w Gdańsku to jedyne zoo w Polsce, w którym występuje ten gatunek.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
0: Bezchmurne niebo w prawie całej Polsce, na termometrach około 10-12 stopni. W ciągu dnia zdecydowanie cieplej, ale bez upału, do 24. Padać nie powinno, będzie słonecznie. Jutro podobna aura, ale cieplej, do 27 stopni. W piątek już około 30, w weekend powyżej 30 stopni.
5: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzejewska.
6: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
7: Sponsorem programu były militaria.pl.

0: DJ Spiranos na wakacje w Antyradiu.
1: Teraz wszystko będę musiał wam wytłumaczyć, o co chodzi. Będzie o Joe Bidenie. Wojna secesyjna trwała w Stanach Zjednoczonych od 1861 roku do 1865 roku. W kwietniu w 1865 roku Abraham Lincoln został zamordowany. I teraz tak, 77 lat później, w listopadzie 1942 roku, rodzi się Joe Biden. No. Tak, 13 lat później umiera Albert Wilson, który w 1956 roku, który był ostatnim żyjącym weteranem wojny secesyjnej, tak? Był
2: doboszem. Że to wszystko się jakoś łączy.
1: Tak, zaraz się połączy.
2: Jestem Sherlockiem Holmesem.
1: Tak, i wyobraźcie sobie, że 77 lat później, 78 lat później, bo w 2021 roku, po urodzeniu, Joe Biden zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych.
2: No. Tak?
1: Czyli, uwaga, Joe Biden ma bliżej do prezydentury Abrahama Lincolna, to jest ten prezydent z $5, niż do prezydentury swojej.
2: Wow.
1: Taka historia, która pokazuje nam, że po prostu ten czas też robi nam w nas w bambuko i różne rzeczy nam się wydaje, a takie nie są.
2: Ja pisałam maturę 23 lata temu, a mi się wydaje, jakby to było wczoraj.
1: Dodam, że ten weteran, pan Albert Wilson, żył od 1950 roku do 1956 roku, więc zmarł w wieku 106 lat. Dziękuję.

0: 998 zł. Teraz za jedyne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.

0: wszystkie lody Bongelat 1 litr, drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Nalot na cudzoziemców na Kujawach. 20 osób w rękach służb. Polska energetyka gotowa na zaćmienie słońca według ekspertów. ORP Wicher zostanie dziś ochrzczony. Jutro wodowanie.
1: Prawda Antyradia.
2: 9.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. 20 cudzoziemców w rękach CBŚP. Wszyscy wpadli na Kujawach. To Kolumbijczycy, Gruzini i Tadżykowie, którzy nie mieli ważnych wiz albo innych dokumentów pozwalających na legalny pobyt w Polsce. Policja razem ze Strażą Graniczną odwiedziła ich w mieszkaniach w Gniewkowie i Ciechocinku, a wcześniej jeden z zakładów produkcyjnych w powiecie inowrocławskim, gdzie, jak się okazało, nielegalnie pracowali 4 obywatele Kolumbii. Wszyscy zatrzymani dostali nakaz powrotu do państw pochodzenia.
1: Prawda Antyradia.
2: Polska energetyka gotowa na zaćmienie słońca. Księżyc przysłoni naszą gwiazdę chwilę po 19. Wtedy fotowoltaika niewiele już produkuje, dlatego nie ma problemu. Co innego w całym europejskim systemie, który w wielu krajach opiera się na OZE, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
3: W całej Europie może na krótko z systemu zniknąć prawie 10 gigawatów. No to jest moc, która jest jak najbardziej zauważalna, natomiast zaćmienie słońca jest takim zjawiskiem, o którym wiemy. Możemy się do niego przygotować.
2: Operatorzy w Europie są w gotowości i deklarują zapewnienie stabilnego funkcjonowania systemu w czasie zaćmienia. Po zaćmieniu w Polsce będzie jeszcze noc spadających gwiazd.
1: Prawda Antyradia.
2: Pierwsza z 3 nowych fregat dla polskiej marynarki wojennej zostanie dziś ochrzczona i oficjalnie otrzyma swoje imię. Jutro zostanie zwodowana. ORP Wicher posłuży głównie do ochrony Bałtyku. Jest częścią wartego 15 miliardów złotych programu Miecznik, w ramach którego powstaną jeszcze 2 okręty.
1: Prawda Antyradia.
2: Większość Polaków na stacji ładowania ładuje samochody elektryczne, ale są tacy, którzy kradną kable. Według szacunków polskiej firmy PowerDot co 10 stacja ładowania padła łupem złodziei.
4: Złodziei przyciąga miedź. W takim kablu jest jej sporo. Wyciągają w skupie kilkaset złotych, ale wartość takiego kabla to jakieś 15 tysięcy. Przyłapanym się nie opłaca. W imieniu PowerDot Anna Czajka-Kalinowska.
5: Sprawca kradzieży kabli ze stacji PowerDot został niedawno skazany na 8 miesięcy ograniczenia wolności i zwrot wartości skradzionego mienia.
4: W Polsce jest obecnie prawie 6 tysięcy stacji ładowania. Joanna Obuchowska, Antyradio.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Bezchmurne niebo w prawie całej Polsce, na termometrach około 16-17 stopni. W ciągu dnia bez upału do 24. Padać nie powinno, będzie raczej słonecznie. Jutro podobna aura, ale cieplej, do 27 stopni. W piątek już pod 30, a w weekend powyżej 30 stopni.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Desperados na wakacje w Antyradiu. Na

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: 24 września na platformie Audible. Której właścicielem jest sam Barack Obama, pojawi się jego nowy podcast, moi drodzy. A Great Book with Barack Obama.
2: I to jest w ogóle fantastyczne. Ja nie wiedziałam, że on jest aż tak ogromnym pasjonatem literatury, ale okazuje się, że rzeczywiście jest i postanowił, tak jak wspomniałeś, wystartować z własnym podcastem o książkach, które ukształtowały jego światopogląd.
1: Jego kumpli, bo będzie zapraszał dobrych znajomych, a on kilku znajomych z prestiżowymi nazwiskami ma. Będzie na razie 6 odcinków, a potem zobaczymy, co się wydarzy. Zacząłem zastanawiać się, jakie książki mnie ukształtowały.
2: Trochę tego jest. Tak, bo ty też od dzieciaka czytasz. Ja miałam kilka lat, jak zaczęłam, też bardzo lubię. Ja tylko przeczytam jeszcze, co Barack powiedział. Wspaniałe książki zawsze pomagały mi odkryć, kim jestem i w co wierzę. 6 książek z tej serii pozostało ze mną przez całe życie, a każda z nich ma nam coś do przekazania na temat ludzkiego doświadczenia.
1: No, jestem ciekaw, co
2: ja też
1: to
2: jestem
1: będzie.
2: Ciekawa bardzo.
1: Musimy poczekać jednak do 24 września.
2: Znam jeden tytuł. Cormac McCarthy, Rącze konie. On będzie też o tej książce mówił. Ja tę książkę czytałam. Jeśli jej nie znacie, to bardzo polecam, bo jest naprawdę genialna.
1: Dobra, to 3-4 ulubiona książka.
2: Nie wiem.
1: Jedna. 3-4 zły.
2: Potop? Tak, Sienkiewicza kocham, ale zły Tyrmanda mam też w pierwszej trójce. Uwielbiam.
1: No dobrze, mam nadzieję, że nasi słuchacze też się z nami pobawili i padły z ich ust fantastyczne tytuły, fantastycznych pozycji. Fantastyczne jest Pijama Porno i Generacja Teraz.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Zbliża się godzina 10.
2: Małgorzato, to znak. Idziemy do domu. A was zostawiamy z Antyradiem.
1: Tak, Tomasz i Konrad pojadą sobie na festiwal. Poczekaj, bo teraz muszę sobie przewrócić kartkę. Na festiwal Sound of the Ages, który 22 sierpnia odbędzie się na zamku w Ćmielowie.
2: My jesteśmy z wami na posterunku od godziny 7 jutro. Pani Mogo, za to dziękuję.
1: Panie Piotrze, dziękuję.
2: I coś wam jutro rozdamy fajnego. Zaraz idziemy z Małgo do magazynku. Zobaczymy, czy są bilety, czy są koszulki, czy są kubki i inne atrakcje. I powiem wam o tym jutro rano. Będzie trudny konkurs.
1: Ale będzie fajnie.
2: Trudny, ale prestiżowy.
1: Do jutra. Pa!

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysł i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj.
0: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
1: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Grupa oszustów rozpracowana przez cyberpolicję. Straty idą w miliony złotych. Kolejki do lekarzy mogą się wydłużyć po zmianach resortu zdrowia. Alerty RCB rozszerzą się o zdarzenia związane z wojną na Ukrainie.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 10. Mieszko Drescher, zapraszam. Trzech Nigeryjczyków i Polka w rękach cyberpolicji. Są podejrzani o oszustwa i pranie pieniędzy. Chodzi o straty sięgające 4 milionów złotych. Zatrzymania były na Mazowszu i Dolnym Śląsku. Grupa przejmowała dostęp do poczty i modyfikowała dane na fakturach w wiadomościach. Tak, żeby przelewy trafiały na konta zarejestrowane na osoby, których tożsamość została wcześniej skradziona. Potem po upraniu środki wędrowały do przestępców.
1: Prawda Antyradia.
0: Limity godzin pracy i wynagrodzeń mogą spowodować wydłużenie kolejek do poradni i na badania, alarmują lekarze. Resort zdrowia chce, żeby medyk zarabiał maksymalnie 240 zł na godzinę i pracował góra 320 godzin miesięcznie. Jeśli szpital nie będzie przyjmował tylu pacjentów, ilu do tej pory, NFZ nie zapłaci za wszystkie świadczenia. Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, dr Dariusz Samborski.
2: Przestraszenie nas karami wydaje się śmieszne. Oczywiście dla wielu osób ta sytuacja spowoduje, że jego aktywność będzie mniejsza. Lekarze nigdy nie pozwolą sobie na to, żeby odejść czy nie pomóc pacjentowi. To wszystko trochę przypomina mi, jak to by woźnica obraził się na konia.
0: Przepisy są na razie konsultowane.
1: Prawda Antyradia.
0: Alerty RCB obejmą także poderwanie polskich myśliwców. Chodzi o sytuację, kiedy Rosjanie przeprowadzają zmasowane ataki na Ukrainę. Zmiana jest odpowiedzią na zarzuty po incydencie z końca lipca, kiedy rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie. Krytyka dotyczyła braku wystarczającej informacji dla obywateli. Jeśli w związku z sytuacją na Ukrainie polskie myśliwce będą podrywane, będziemy rozsyłać więcej informacji, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
3: Po to, żeby ludzi ostrzec, po to, żeby ludzi uprzedzać, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo ta informacja jest potrzebna.
0: Dodatkowe alerty RCB mają być wysyłane głównie do mieszkańców okolic wschodniej granicy Polski.
1: Prawda Antyradia.
0: Sąsiedzi, którzy uratowali życie 4-latki, wyróżnieni przez władze Łomży. W niedzielę mężczyźni złapali w koc dziewczynkę, która wypadła z balkonu na 5. piętrze. Dostali od miasta listy gratulacyjne i upominki. Nagranie z akcji ratowania dziewczynki krąży w internecie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Bezchmurne niebo w prawie całej Polsce, na termometrach w granicach 16-17 stopni. W ciągu dnia bez upału, około 24, padać nie powinno, będzie słonecznie. Jutro podobna aura, cieplej do 27, w piątek już pod 30, a w weekend nawet powyżej 30.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: No to przyjaciele, witajcie. Wspólnie zaczynamy te parę godzin.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Dzień dobry, Paweł Chowaniec. 12 dzień sierpnia, środa. Światowy Dzień Kaligrafii, Międzynarodowy Dzień Młodzieży i Dzień Pracoholika. Pan Wojciech, społeczny researcher, podrzuca takie informacje. Pozdrowienia dla tych w pracy, ale pracoholików nie celebrujemy na wakacjach. Dzisiaj trochę wakacji nie będzie. O jeziorach sobie porozmawiamy i temperaturach wakacyjnie. A propos kalendarium, to mnie zainteresowało. W 1654 roku z terenu Polski widoczne było całkowite zaćmienie słońca. A dzisiaj częściowe. Proszę nie obliczać, ja to zrobiłem dla Państwa 372 lata temu. Mieli lepiej w tym względzie, w sensie zaćmienia. A potem można sobie troszkę poczekać na nocne atrakcje na niebie, bo w nocy z 12 na 13 sierpnia będzie widać sporo tak zwanych spadających gwiazd, czyli meteorów z roju Perseidów. Dzisiaj będę miał zaproszenia do wykorzystania dla Was na Ranmagedon Lublin, Zalew Zembożycki. A muzycznie? A pięknie będzie. Państwo nie wierzą? Już udowadniam. O! The Star, Land of Confusion, Antyradio. Gramy. Nosowska też się pojawi. A, i będzie ślicznie metalicznie. Ale to za chwilę, okej? Okay? Kowany do 13:00. Zapraszam.

0: Direct, Children of the Revolution. No, nie było mi na świecie, jak pojawił się ten utwór, bo pojawił się w 1972 roku. No i pięknie brzmi od tego czasu. Ale jak ta płyta się pojawiła, to ja już byłem. Bo to jest bardzo ważna data dla fanów Metalliki. 12 sierpnia w 1991 roku pojawił się piąty studyjny album Metalliki, zatytułowany Metallica, znany również pod nazwą The Black Album. Oj, zrobiło się ślicznie metalicznie. Dobra, za chwilę zrobi się ślicznie metalicznie. Obiecuję. No jeszcze nie teraz, okej?
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Szkolne zakupy w twoim tempie?

0: za sztukę lub opakowanie, a zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel, tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: He's psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
8: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Ghost, Dance Macabre.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Upały mają swoje plusy. Banał, co? No, banalnie to zabrzmiało, ale te plusy, a propos jezior, już taką informacją banalną nie są, bo dla wypoczywających to jest bardzo istotna informacja, że jeziora cieplutkie. Według aktualnych danych, ja sobie sprawdziłem, IMGW, najcieplejszą wodę miały zbiorniki położone na Warmii i Mazurach oraz w zachodniej i centralnej Polsce. Liderem zestawienia było jezioro Śniardwy. Oczywiście nie wszystkie jeziora w Polsce były tak badane, no ale jakaś taka statystyka ładna i ciepła jest. No i warto też pamiętać, że pomiarów dokonano w godzinach porannych, a więc w ciągu dnia mogła ta temperatura i na pewno jeszcze wzrosła. A ta woda w jeziorze Śniardwy raniutko miała 26 stopni kilka dni temu. Ciepło, ciepło, cieplej.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: rządy. Dzisiaj święto pracocholika, muzyczka sobie gra, a praca nie zając, nie ucieknie. Tak mówią niepracocholicy, a pracocholicy co mówią? No coś tam mówią. O nich opowie Magda, między innymi Magda Podlańczyk. Opowie wprawdzie za 7 minut o 11.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: still won't hear.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara.

0: kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Media Expert, taniej masz.
5: Po reklamie.

0: Areszt dla Ukraińca podejrzanego o zaatakowanie nożem znajomego. 15 lat i koniec. Po takim czasie Polacy rozwodzą się najczęściej. W tej prawdzie będzie też święto pracocholików.
1: Prawda Antyradia.
0: Magda Poddańczyk, zapraszam. 3 miesiące w areszcie spędzi obywatel Ukrainy podejrzany o zaatakowanie 46-letniego Polaka. Do zdarzenia doszło w Lubusku. Według ustaleń policji Ukrainiec zaatakował nożem znajomego w jednym z mieszkań. Poszkodowany trafił do szpitala. 37-latek usłyszał już zarzuty, grozi mu do 5 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Rozwód w Polsce przeciętnie po 15 latach. Taki wniosek przynoszą statystyki GUS-u. W miastach liczba rozwodów jest 3-krotnie wyższa niż na wsiach. I to kobiety częściej składają pozew. GUS Katarzyna Góral-Radziszewska.
2: Przyczyną rozwodu odpowiedzialną za prawie 60% rozpadu małżeństwa jest niezgodność charakterów. Na kolejnych miejscach plasują się niedochowanie wierności oraz alkoholizm.
0: 85% rozwodów jest orzekana bez wskazania winnego.
1: Prawda Antyradia.
0: Kanał regatowy w sercu Parku Śląskiego otwarty. Jego remont trwał 3 lata.
3: Barierki, które wygradzały miejsce remontu, zostały już zdemontowane, także mieszkańcy Śląska mogą znów spacerować wzdłuż kanału, a nawet dostać się na wyspę, która jest na jego środku. Prezes Parku Śląskiego Paweł Bilangowski.
4: Przez ponad 10 lat wyspa była zamknięta, nie można było z niej korzystać ze względu na wyłączenie tych mostków z użytkowania i na ich stan techniczny, więc cieszy nas to, że zostały one zrewitalizowane, bo to są pierwotne mostki, tak, które były w parku od początku.
3: W przyszłym sezonie na kanał regatowy mają wrócić rowerki wodne, być może również łódki elektryczne oraz supy. Do tego władze Parku Śląskiego zapowiadają, że nie będą wyganiać pływających po kanale na własnych deskach. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Uzależnieni od pracy mogą świętować i będą to robić zapewne w pracy. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Pracoholików. Według psychologów objawami tego holizmu są między innymi ciągłe myślenie o pracy, zabieranie tej pracy do domu, a także traktowanie na przykład urlopu jako straty czasu. Pracoholikom eksperci radzą, by na początek w czasie wolnym odłożyli służbowy telefon i nie zaglądali do firmowej poczty. To była Prawda Antyradia. Czas na pełną kulturę.
5: Mieszko Drescher, zapraszam. Diabły Kena Russella wrócą bez cenzury. Trzeba było poczekać jedynie 55 lat, żeby zobaczyć film w wersji zgodnej z wizją reżysera. Produkcja z 71 roku opowiada o 17-wiecznym księdzu oskarżonym o czary i opętanie zakonnic. Watykan domagał się odwołania pokazów w Wenecji, cenzorzy wycinali sceny. Teraz wersja 4K trafi do kin w październiku. Polskiej daty premiery na razie nie ma. Po sukcesie Odysei Hollywood wyczuło pieniądz w opowieściach tego typu. Sony zapłaciło niemal $1 milion za Ballad of the Amber Knight, pierwszy sprzedany scenariusz braci Audia. Fabuła przeniesie widzów do XIV-wiecznej Francji. Legendarny wojownik ma tam chronić ostatniego księcia wymordowanej dynastii, przy czym to on jest podejrzewany o zbrodnię. Z Odyseją ma to tyle wspólnego, że autorzy scenariusza mieli się inspirować twórczością Homera. Daty premiery jeszcze nie ma.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
0: Słonecznie i bez upałów. Tak będzie dzisiaj w całym kraju. Termometry pokażą maksymalnie 21 stopni w Trójmieście, 24 w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach, 25 w Rzeszowie. W nocy również możemy liczyć na bezchmurne niebo, a dziś to o tyle istotne, że czeka nas maksimum roju Perseidów.
6: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Emil Wolf Power. Z mocą ruszamy do Lublina. Ci, którzy będą brać udział w Run Magedonie. Zostało 9 dni i 20 godzin, a u mnie zostało zaproszenia na to wydarzenie, ale mamy czas do 13, spokojniutko. Przypomnę tylko 22, 23 dzień sierpnia. Run Magedon, Lublin, Zalew Zemborzycki. Różne poziomy trudności, różne dystanse, liczby przeszkód. No, z pewnością trafią te zaproszenia w dobre ręce. My trafiamy muzycznie, chowany 11 po 11.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: lubię tę piosenkę.
1: Letni ostry dyżur w Antradio.
0: Arctic Monkeys, One for the Road. Teraz ruszamy. Droga 100 metrów, tylko przez płotki. Wczoraj oglądałem finał. No, Pia Skrzyszowska srebrną medalistką została w biegu na 100 metrów przez płotki. Dla przypomnienia tylko powiem. No, ale teraz wyszło, że 11 milimetrów. Tyle brakło do złota. Przegrała o 1/1000. No i tak szybciutko obliczyli, że 11 milimetrów. Centymetr i 1 milimetr. No i przegrała z reprezentantką Holandii Nadine Visser ten złoty medal. No ale tak po mojemu to może by 2?
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
3: This is Brandon Flowers.
4: Hi everybody, this is Dexter.
5: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
8: Roman,
7: przy rodzinnym spotkaniu.
8: Taki rachunek sumienia.
7: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
8: Znam ten sposób. Kosztowny.
7: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
8: To dlatego taka koperta.
7: A coś ty myślał, że od życzeń utyłam, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
9: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
10: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marché tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: galeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Pijana Skrzyżowska o 11 mm przegrała złoto, a ktoś mi doniósł, że 11 mm robi różnicę na złoto. Cokolwiek to znaczy. Chris, nawiązując do Dnia Pracoholika, napisał słusznie, że cytuję: Dzień Pracoholika, to ja dziękuję, postoję, poczekam, że ktoś zrobi za mnie. W środku wakacji można i tak, a nawet niektórzy mówią, zalecane jest.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Przyszły weekend, 22-23 dzień sierpnia, ruszy Ranmagedon Lublin Zalew Zembożycki. A ja mam zaproszenia, ale to po 12 rozdam, bo Magda o finansach opowie za chwilę, za 7 minut.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anty-Radiu. Anty-Radio. Najlepszy rock na świecie.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
4: He's psycho.
3: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
5: Hello?
3: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi. Pepsi zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Media Expert.
3: Po reklamie.

0: Poszukiwany lider bojówki krakowskich pseudokibiców zatrzymany w Chorwacji. Opłaty za śmieci w górę, samorządowcy ostrzegają. W tej prawdzie będzie też moralność finansowa Polaków.
1: Prawda Antyradia.
0: Magda Poddańczyk, zapraszam. Poszukiwany od marca lider bojówki pseudokibiców z Krakowa namierzony w Chorwacji. Tam też został zatrzymany. Mężczyzna ma do odbycia karę 6 lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami. 41-latek pozostaje w rękach chorwackiej policji. O jego ekstradycji do Polski zdecyduje tamtejszy sąd.
1: Prawda Antyradia.
0: Wzrosną opłaty za śmieci. Pisze o tym Rzeczpospolita. Dane za pierwsze półrocze pokazują, że system kaucyjny odebrał gminom nawet połowę dochodów z plastiku i aluminium. Według samorządowców bez odpowiedniej ustawy o odpowiedzialności producenta podwyżki dotkną mieszkańców.
1: Prawda Antyradia.
0: Praca na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę czy branie pożyczki ze świadomością tego, że nie będzie można jej spłacić. Ponad 40% Polaków usprawiedliwia takie działania.
2: Niektórzy są bardziej na bakier z moralnością w kwestii finansów. Aż 2/3 tych, którzy już mają problem ze spłatą pożyczki, usprawiedliwia kombinowanie. Częściej robią to mężczyźni, którym w ogóle trudniej przyznać się do problemu. Kaczmarski Inkaso, Jakub Kostecki.
3: U mężczyzn częściej trzeba pracować nad zmianą nastawienia i pokazaniem, że odkładanie płatności tylko pogarsza sytuację. Nierzadko reagują oporem, niechętnie przyjmują pomoc.
2: Największa akceptacja dla kombinowania jest wśród młodych. Ponad połowa mówi tak. Z kolei takie działania usprawiedliwia tylko 1/3 seniorów. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Trenowanie dorosłości. W powiecie bielskim gotowe jest pierwsze mieszkanie treningowe. Powstało dla wychowanków domów dziecka i pieczy zastępczej, którzy wkraczają w samodzielne życie. Dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Białej Katarzyna Olszyna.
4: Plan jest taki, że mieszkanie jest przygotowane pod przećwiczenie tych podstawowych w naszym życiu czynności, które wykonujemy. Do tej pory jak byli w placówce, ktoś to wykonywał jakby za nich, tak? Więc tutaj jest kolejny etap do usamodzielnienia.
0: W ponad 80-metrowym mieszkaniu za kilka tygodni zamieszkają dwie osoby.
1: Sponsorem programu są militaria.pl.
0: Od 19 do 25 stopni pokażą dzisiaj termometry. Najchłodniej będzie w Koszalinie, najcieplej w Rzeszowie. Do tego synoptycy prognozują przez cały dzień w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i słońce. Pogodnie i trochę cieplej będzie jutro. Na termometrach pojawi się od 23 do 27 stopni.
1: Sponsorem programu były militaria.pl. Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: The Cult of Ignorance i Europe. Oni wracają do Polski. Koncert w warszawskim Torwarze ma być 20 października. No to co, odliczamy, tak? 10, 9, 8 i tak dalej, i tak dalej. Ci, którzy kochają wyzwania, to odliczają dni. Zostało 9 dni i 19 godzin. Ranmagedon Lublin, Zalew Zębożycki. Będę miał dla was specjalne zaproszenia za chwilę.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: No i wam życzę. A z pewnością trasa was nie pokona. No, słuchacze Antyradia, niepokonani i perfekcyjni.

0: Beatles. Kto się zasłuchał? Ręka do góry? Liczę.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: No i pięknie. Teraz liczę na zgłoszenia. Runmageddon Lublin nad Zalewem Zemborzyckim odbędzie się w dniach 22-23 sierpnia, czyli w przyszły tydzień, w przyszły weekend. Ekstremalny bieg z przeszkodami powraca nad Lubelski Zalew. Będą trasy zróżnicowane pod względem długości, trudności dla dorosłych, młodzieży, rodzin, dla dzieci, kids, junior, family. Trasa od 1 km z przeszkodami dostosowanymi dla dzieci. Spróbujcie. I nocny rekrut, i klasik. To najtrudniejsza próba siły, charakteru i intro. I rekrut. I mam teraz dla Państwa właśnie takie specjalne zaproszenie. To będą kody, które należy wymienić tam na miejscu. Dwa pojedyncze kody, pakiet rekrut do wykorzystania na Runmageddon Lublin, Zalew Zemborzycki. Wyślę Państwu to, jeżeli ktoś mi odpowie na pytanie. chowany@antyradio.pl dla przypomnienia. A propos dystansu pisze, rekrut, ile to kilometrów będzie wtedy w Lublinie. Runmageddon Lublin nad Zalewem Zemborzyckim, 22-23 sierpnia. Państwo sobie sprawdzą. Rekrut dla szukających większego wyzwania. Ile kilometrów trzeba przebiec? 30 plus przeszkód. Natomiast chodzi mi o kilosy. Odpowiedzi na chowany@antyradio.pl. W zamian kody wyślę.
2: Hi, we're Guano Apes.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
2: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpem.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpem.pl, regulaminy.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
6: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3000.

0: remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Po reklamie.

Lublin, Zalew Zemborzycki, 22-23 sierpnia, przyszły weekend. Kody zostały wysłane, dystans poziomu rekrut to 6 km. Gratuluję Łukasz i Adrian. Macie już kody na swoich skrzynkach.

No państwo mnie tutaj zaczepiają, chowany, a ty ile dałbyś radę? Ha! Rekrut? 6 kilometrów? Proszę państwa. Zostawię to zawieszone wszystko. Dreams. O! Taka puenta. Sam Fender również nam się pojawi i będzie pewna piosenka o dziewczynie. Mhm, fajna.

0: Studiu już Konrad Czubaj. Pewien mail otrzymałem jeszcze przed tą piosenką. Przeczytam ci, dobra? Dawaj. Zawsze na porządku jest piosenka o dziewczynie, potem o whisky, jedzie daleko stąd i smutku karmionym samotnością, więc może by pominąć piosenki o dziewczynach, a życie będzie weselsze.
1: A ty grasz about tego.
0: No, a tutaj o dziewczynach. Ale jak to? Chcesz wykluczyć, Krzysztofie, takie piosenki już, o dziewczynach?
1: Już Bob Marley śpiewał No Woman, No Cry.
0: No właśnie.
1: No i miał rację, no.
0: No, dokładnie.
1: Bez kobiet nie ma kraju.
0: No. Ach, oczywiście. Gadu, a za chwilę, no, będzie kobieta, Magda Poddańczyk, wprawdzie, dokładnie za 7 minut, a potem ruszy Lokomotywa latem.
1: I potwierdzam, wszystko się zgadza.
0: No to wszystkiego dobrego, pozdrawiam, chowany, do jutra.
2: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
3: This is Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Uwaga!

0: gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.

0: jak stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Proces Białorusina oskarżonego o planowanie aktu dywersji ruszy we wrześniu. Lotnisko w Katanii sparaliżowane przez aktywność Etny. W tej prawdzie będzie też odrabianie lekcji ze sztuczną inteligencją.
1: Prawda Antyradia.
0: Magda Poddańczyk, zapraszam. Proces 28-letniego Białorusina oskarżonego o przygotowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu rozpocznie się pod koniec września. Według śledczych Witalij S. sfilmował jeden z magazynów w Chełmie, który miał zostać podpalony. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Do 18 przedłużono wstrzymanie odlotów i przylotów na lotnisku w Katanii. Powodem jest aktywność wulkanu Etna. Tysiące osób usiłują wydostać się z miasta pociągami, w których brakuje miejsc. Część lotów przeniesiono na inne sycylijskie lotniska.
1: Prawda Antyradia.
0: Poważne utrudnienia na wyjeździe z Krakowa w kierunku Zakopanego. Rozpoczął się remont ulicy Zakopiańskiej. Drogowcy remontują tam chodnik i jezdnię, którą zwęzili do jednego pasa. Zarząd dróg Krzysztof Wojdowski.
2: Dotyczy to kilometrowego odcinka, natomiast jeżeli ktoś chce uniknąć wyjazdu w tym miejscu właśnie Zakopianką z Krakowa na południe, to może wybrać trasę albo przez Skawinę, Sidzinę, albo z drugiej strony przez Sfoszowice, czy też Świątniki, dalej kierując się na południe.
0: Remont Zakopiańskiej potrwa do października.
1: Prawda Antyradia.
0: Prawie połowa rodziców widzi, że ich dzieciaki używają sztucznej inteligencji do odrabiania lekcji. Z badania Providenta wynika, że niezbyt im się to podoba. Agnieszka Baran.
3: Rodzice obawiają się przede wszystkim, że AI zmniejsza samodzielność w nauce i myśle oraz, że po prostu rozleniwia. Co czwarty rodzic wymienia też ryzyko dostępu do nieprawdziwych informacji, ograniczenie kreatywności i słabsze krytyczne myślenie.
0: Tylko 15% rodziców widzi dobre strony sztucznej inteligencji.
1: Prawda Antyradia.
0: W wakacje grają w grę. Go opanowało Zieloną Górę. Anna Pawelec.
4: Go to jedna z najstarszych gier strategicznych pochodząca z Azji, która od tysięcy lat fascynuje ludzi w Chinach, Japonii, Korei, ale także na całym świecie. Zasady są proste. Dwóch graczy naprzemiennie umieszcza czarne i białe kamienie na planszy, starając się otoczyć większe terytorium niż przeciwnik.
0: Kamyki będzie można układać dzisiaj w zielonogórskiej mediatece. Noc w większości kraju ma być bezchmurna, a to oznacza, że bez przeszkód będzie można obserwować maksimum roju Perseidów. Termometry pokażą od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 13 na Mazowszu. Na jutro synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i słońce, a na termometrach pojawi się od 23 stopni w Trójmieście przez 24 w Warszawie do 27 we Wrocławiu.
1: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Bywa w Antyradiu.
1: Konrad Czubej, dzień dobry, 12 minut po godzinie 13. No takie morsowanie sobie trochę zrobiliśmy, bo to Dead Poet Society, Cold, nowość na antenie Antyradia. Zimno, ale zaraz będzie gorąco, bo zawędrujemy aż do Afryki, proszę Państwa. Pamiętam, to Bartek Synowiec chyba mi powiedział, że Afryka to jest uznawana za no taki absolutny synonim tatusiowego rocka, Daddy Rock. Sprawdziłem jeszcze, jakie inne utwory to jest Daddy Rock. Born to Run, Bruce'a Springsteena, More Than a Feeling, Bostonu, Living on a Prayer, Bon Jovi'ego, Free Bird, Lynyrda Skynyrda, czy American Girl, Toma Petty'ego. No dobrze, ja lubię tatusiowy rock w sumie. Chodziłem ostatnio po festiwalu w koszulce Pink Floyd i mi młodszy kumpel powiedział, że to jest The Jail. Jail, proszę Państwa, nie wiem, o co chodzi.

0: kocham tych gości Led Zeppelin. Kashmir na antenie Antyradia. Kashmir to nie tylko utwór, Kashmir to także region w Indiach. Naprawdę można jeździć sobie na nartach, bardzo fajnie, freeride'owo. Jest jazda w głębokim puchu i wycieczki skiturowe. Ogólnie chodzi o Gulmarg. Tam się fajnie jeździ. No i też jest odzież, prawda, kaszmirowa. Więc jeśli ktoś ma sweterek z Kaszmiru i jeździ w Kaszmirze, to może powiedzieć: jestem w Kaszmirze, w Kaszmirze.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
1: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.

Lenny Kravitz cały czas się zastanawia. A my lecimy teraz, proszę Państwa, z konkursem w Antyradiu. Do wygrania jest podwójne zaproszenie na Sound of the Ages 22 sierpnia, Zamek Ćmielów, gdzie będzie można posłuchać m.in. gitary Michaela Schenkera, czyli oczywiście gitarzysty Skorpionsów, czy także grupy Nazaret. Byłem w tym miejscu, bardzo ładnie, bardzo klimatycznie. A zadanie konkursowe będzie następujące. Proszę podać swoją motywację, dlaczego chcielibyście pojechać na ten właśnie festiwal Sound of the Ages. I żeby jednak zabawa była trochę ciekawsza, to jeden powód musi być taki, jak to się mówi, legitny, konkretny, dlaczego chcielibyście wybrać się na ten właśnie festiwal, a drugi powód ma być kompletnie bezsensowny i nieistotny. Proszę to napisać do mnie pod adres konrad@antyradio.pl, czyli dwa powody, dlaczego chcielibyście wybrać się na Sound of the Ages. Jeden powód bardzo konkretny, bardzo ważny, a drugi zupełnie nieistotny. Świat mógłby się o tym w ogóle nie dowiedzieć. konrad@antyradio.pl. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, a tymczasem śmigamy dalej z AC/DC. A będzie także Jimi Hendrix, ale miło.

0: Basket Case od Green Day. Na antenie Antyradia aż mi się przypomniał cytat: niech włoży krem do koszyczka. Kto pamięta, gdzie to było? Natomiast w koszyczku w cukier, proszę Państwa. 50 lat temu władze PRL wprowadziły kartki na cukier, dokładnie 12 sierpnia 76 roku. Taka kartka umożliwiała kupno kilograma cukru za 10,50, a pozostała klientela mogła kupować 26 zł za kilogram. Jak wiadomo, cukier krzepi.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Reklama. Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
1: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Mega.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
2: Wygrałem.
1: Słucham?
2: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
1: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
3: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł.

0: powrót do szkoły Zjysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Zjysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Po reklamie.
3: Antyradio.

0: Nie żyje siedmiolatek, który tonął w łuskim akwaparku. Znalazł się Marcin Romanowski, jest w prorosyjskim Naddniestrzu. Warszawa powiększa strefę płatnego parkowania.
1: Prawda Antyradia.
0: Magda Poddańczyk, zapraszam. Zmarł chłopiec, który tonął w akwaparku Fala w Łodzi. Mimo dwutygodniowej walki o życie dziecka nie udało się go uratować. Sprawą zajmuje się prokuratura.
1: Prawda Antyradia.
0: Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Z tego pisma oraz z koperty wynika, że przesyłka została nadana w Tyraspolu na terenie Naddniestrza. Jest to separatystyczny region Mołdawii, który funkcjonuje jako państwo nieuznawane głównie dzięki wsparciu Rosji. Przypomnę, Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
1: Prawda Antyradia.
0: 2 miliardy euro wsparcia przekaże Unia Europejska poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Ursula von der Leyen poinformowała, że Bogota zwróciła się do Unii o pomoc w ramach mechanizmu ochrony ludności. W wyniku kataklizmu w Kolumbii zginęło co najmniej 250 osób. Akcja ratownicza trwa.
1: Prawda Antyradia.
0: Urośnie strefa płatnego parkowania w Warszawie. Od 7 września obejmie Odolany i okolice Międzynarodowej na Pradze Południe. Mieszkańcy mogą już składać wnioski o wydanie abonamentu. Do wyboru mają dwie opcje. ZDM Maciej Dziubiński.
2: Rejonowy kosztuje 30 zł rocznie i umożliwia parkowanie w najbliższej okolicy od miejsca zameldowania. Natomiast obszarowy kosztuje 600 zł rocznie i obejmuje znacznie większy teren wyznaczony granicami abonamentu.
0: Z abonamentu mogą korzystać mieszkańcy strefy, którzy są właścicielami samochodu i rozliczają w Warszawie podatki.
1: Prawda Antyradia.
0: Praca ponad siły niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne. Dziś z okazji Światowego Dnia Pracoholizmu lekarze informują o konsekwencjach uzależnienia od pracy. Psychiatra Katarzyna Podkowska-Kurpas.
3: Jest bardzo dużo osób, które doświadczają kryzysów psychicznych w związku z pracoholizmem. Mówimy jak najbardziej o wypaleniu zawodowym, o różnych chorobach układu sercowo-naczyniowego, udarach na przykład w młodym wieku czy zawałach.
0: Nieustannie myśląc o pracy nie jesteśmy w stanie odpowiednio się regenerować.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Na jutro synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i słońce. Na termometrach pojawią się 23 stopnie w Koszalinie, Olsztynie i w Trójmieście, 24 stopnie będą w Lublinie i w Warszawie, 26 w Katowicach, Krakowie i Poznaniu, 27 w Opolu i Wrocławiu. Na piątek oraz weekend specy od Meteo zapowiadają powrót upałów.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: 12 minut po godzinie 14. Konrad Czubaj, dzień dobry, zapraszam na drugą godzinę Lokomotywy latem. No tak, dzisiaj częściowe zaćmienie słońca, znaczy w Hiszpanii to i całkowite, ale u nas w kraju będzie częściowe. Gdzieś tam już po godzinie 19 warto obserwować gwiazdę. Natomiast, no właśnie, trzeba się odpowiednio przygotować, bo tutaj czytam mądre artykuły, że takie zwykłe okulary przeciwsłoneczne to nie dają rady. Ogólnie przydymione szkiełko, czyli taka oldschoolowa metoda, to też nie, bo można stracić wzrok, a najlepiej to używać no, specjalnych okularów do zaćmienia słonecznego. Oczywiście, że każdy w domu ma okulary do zaćmienia słonecznego. W kilku szufladach mam. No dobrze, państwo się na pewno jakoś przygotują na to wydarzenie, a my lecimy dalej z Icy Drinkers na antenie Antyradia. Za chwilę będzie także spokojnie i lirycznie, bo Urge Overkill.

Pretenders, Middle of the Road na antenie Antyradia. No właśnie, a propos road, ja zaraz Państwu opowiem anegdotkę. Trochę zestresowałem się dzisiaj w pociągu, bo wczoraj zostawiłem książkę, no i zagadałem dzisiaj panią konduktorkę, jak mogę tę książkę odzyskać, bo nie odbierają w biurze rzeczy znalezionych. No i pani powiedziała, że ona tę sprawę załatwi, tylko żebym powiedział, jaka to jest książka. I

0: Działa to przy wszystkich pasażerach, no i musiałem podać tytuł. No i właśnie, tutaj akurat przypału nie było, bo to bardzo dobra lektura. Jack Kerouac, W drodze, zresztą do pociągu świetna, takiego podróżowania. Ale na przykład gdybym czytał 50 twarzy Greya i musiał się przyznać do tego przed wszystkimi podróżnymi, to byłaby siara, no.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gunn and you are listening to Antaradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: 5,54. Kaufland.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.

0: galeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Iron Maiden gna na antenie Antyradia. Ja się Państwu przyznałem do tego, że zostawiłem książkę w pociągu i próbuję ją teraz odzyskać. No i opowiadałem o tym, jak to pani konduktorka zapytała mnie o tytuł książki przy pasażerach, więc musiałem powiedzieć, co czytam, z czym mam do czynienia. I powiedziałem, że... Znaczy tak fantazjowałem sobie później, a co gdybym powiedział 50 twarzy Greya. Pan Chris napisał, gdybyś Konradzie głośno przyznał, że czytasz 50 twarzy Greya, to mogłoby to podziałać jak magnes. Wszystkie konduktorki szukałyby tego dzieła. Ha, no chyba, że już panie konduktorki mają w małym palcu tę właśnie pozycję. Natomiast sprawdziłem sobie jeszcze, jakież tutaj inne rzeczy się gubi, ale o tym Państwu opowiem później. Teraz lecimy z The Offspring.

Tak, ja przez połowę godziny tego programu mówię o mojej zgubie, jaką poczyniłem w pociągu, zgubiłem książkę, no i zajrzałem sobie na stronę Kolei Śląskich. Ludzie zostawiają także wyżynarkę do gałęzi, proszę bardzo, namiot. No oczywiście są jakieś tam, nie wiem, klucze, dokumenty i tak dalej, ale jest także laska osoby niewidomej. To powiedziałbym taka radosna zguba, no bo już wychodząc nie była potrzebna, no. Zbliża się godzina 15.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
8: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: i woził pasażerów. Kierowca autobusu skazany. Będzie więcej miejsc w pociągach Intercity na długi weekend. Więcej wraków do odkrycia. Urząd Morski rozszerzył listę podwodnych atrakcji.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Prowadził autobus miejski, a równocześnie wypijał kolejne puszki piwa. Kompletnie pijany kierowca w niedzielę woził pasażerów na trasie Katowice-Zabrze. Został skazany w trybie przyspieszonym. Na pół roku więzienia dostał także zakaz prowadzenia pojazdów i grzywnę. Kierowca pochodzi z Azerbejdżanu, ma 63 lata, jest w Polsce legalnie.
1: Prawda Antyradia.
0: Kolejarze szykują się na duży ruch podczas świątecznego weekendu. Od jutra do poniedziałku PKP Intercity doczepi dodatkowe wagony do najpopularniejszych pociągów. Więcej miejsc będzie m.in. do Zakopanego, Krynicy-Zdroju i Krakowa. Zyskają też pociągi jadące z południa kraju nad morze. PKP Intercity, Mateusz Gdowski.
2: Wyjątkowo długie będą pociągi Jantar, Neptun i Posejdon. Każdy z nich będzie liczył 14 wagonów, a na wybranych trasach pojadą również podwójne składy Pendolino, czyli 400 metrów pociągu, który może jednorazowo zabrać ponad 800 pasażerów.
0: Takie składy pojadą m.in. na trasach Warszawa-Kraków, Kraków-Warszawa, Trójmiasto-Kołobrzeg czy Kołobrzeg-Zakopane.
1: Prawda Antyradia.
0: Dobra wiadomość dla amatorów nurkowania w Bałtyku. Na listę obiektów udostępnionych do nurkowania bez pozwolenia Urząd Morski dopisał 19 wraków. Wśród nich są okręt podwodny, a nawet samolot. Artem Kowalewski z Gdyńskiego Centrum Nurkowego.
3: Czuję się trochę jak dziecko w sklepie zabawek. Pocieramy rączki i nie możemy się doczekać, aż będziemy mogli na nich zanurkować.
0: Wykaz miejsc do nurkowania obejmuje teraz 64 podwodne pozycje. W zeszłym roku na wrakach znajdujących się w jurysdykcji Urzędu Morskiego w Gdyni nurkowało niemal 4000 ludzi.
1: Prawda Antyradia.
0: My będziemy patrzeć w niebo, a produkcja energii z fotowoltaiki będzie mniejsza. Do zaćmienia słońca od kilku miesięcy przygotowują się europejscy operatorzy systemów elektroenergetycznych. W naszym kraju ubytek produkcji będzie, ale niewielki, bo zaćmienie nastąpi wieczorem, kiedy fotowoltaika produkuje stosunkowo niewiele energii. Całkowite zaćmienie będzie można podziwiać w Hiszpanii i na Islandii. W Polsce obejrzymy zaćmienie częściowe.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Diabły Kena Russella wrócą bez cenzury. Trzeba było poczekać jedynie 55 lat, żeby zobaczyć film w wersji zgodnej z wizją reżysera. Produkcja z 71 roku opowiada o 17-wiecznym księdzu oskarżonym o czary i opętanie zakonnic. Watykan domagał się odwołania pokazów w Wenecji, cenzorzy wycinali sceny. Teraz wersja 4K trafi do kin w październiku. Polskiej daty premiery na razie nie ma. Po sukcesie Odysei Hollywood wyczuło pieniądz w opowieściach tego typu. Sony zapłaciło niemal $1 milion za Ballad of the Amber Knight, pierwszy sprzedany scenariusz braci Audia. Fabuła przeniesie widzów do XIV-wiecznej Francji. Legendarny wojownik ma tam chronić ostatniego księcia wymordowanej dynastii, przy czym to on jest podejrzewany o zbrodnie. Z Odyseją ma to tyle wspólnego, że autorzy scenariusza mieli się inspirować twórczością Homera. Daty premiery jeszcze nie ma.
0: Dziś w ciągu dnia bardzo przyjemnie, bez upału, około 24 stopni na termometrach, nigdzie przy tym nie powinno padać. Pogodniej, trochę cieplej będzie jutro. Na termometrach pojawi się od 23 do 27 stopni na piątek oraz weekend. Synoptycy prognozują powrót upałów.
1: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: A nawet ostatnia godzina Lokomotywy w Antyradiu, 13 po 15. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam. No właśnie, dzisiaj całkowite zaćmienie słońca, nie tylko w Hiszpanii, ale także w Islandii. No i na Islandii, proszę Państwa, zamknięto drogi prowadzące do punktów widokowych na klifach. Na lotnisku w Reykjaviku wynajęto wszystkie samoloty oraz helikoptery. Tłoczno będzie także na morzu, bo u wybrzeży zachodniej Islandii spodziewanych jest 31 statków wycieczkowych, a więc będzie tłoczno, będzie gwarno. No, tak mi się wydaje, że przy takiej liczbie ludzi jest ryzyko zaćmienia. Tylko zaćmić może jakiś rosły człowiek na przykład i wtedy z widoków nici. A to już pędzimy z perfektem w Antyradiu. Aha, no i będzie rozwiązanie konkursu. Dowiemy się, kto wybierze się na Sound of the Ages na Zamku Ćmielów.

0: The Boss na antenie Antyradia, czyli Dave Grohl we własnej osobie ze swoim zespołem Foo Fighters. 24 minuty po godzinie 15. To już ostatnie chwile, żeby wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest podwójne zaproszenie na Sound of the Ages Festival. Można posłuchać Michaela Schenkera, można posłuchać grupy Nazareth i znowu posłuchać, jak to miłość boli. Proszę napisać, jakiż to ważny powód stoi za tym, że chcielibyście wybrać się na właśnie Sound of the Ages Festival, ale także proszę wskazać ten mniej ważny, zupełnie nieistotny, o którym świat w ogóle mógłby się nie dowiedzieć. Także trzeba wysłać dwa powody, ważki i mniej ważki. Konrad Małpa, antyradio.pl, rozwiązanie za kilkanaście minut.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: Kasiu, której będziesz w Poznaniu?
1: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
0: To ty nie jedziesz pociągiem?
1: No nie.
0: Paliwo drogie i wzrosłe opłaty na dwójce.
1: Coś tam słyszałem.
0: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
1: Naprawdę?
0: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
1: Ale autem to chyba szybciej.
0: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
1: Przekonałaś mnie.
0: Przekonaj się, że Koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Słuchaj, Marian.
3: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
7: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

tęcza, proszę Państwa. Tęcza na antenie Antyradia. Street of Dreams. 22 minuty pozostały do godziny 16. No dobra, to rozwiązujemy konkurs. Pytałem o jeden poważny, drugi niepoważny powód, jeśli chodzi o wybranie się na Sound of the Ages Festival. Pan Adrian napisał tak. Moja decyzja o udziale w festiwalu na Zamku Ćmielów nie była kwestią przypadku, lecz wynikiem głębokiej analizy, w której starłyby się dwa kluczowe argumenty. Jeden śmiertelnie poważny, a drugi zupełnie innej galaktyki. Tym prawdziwym powodem jest moja miłość do historii, niesamowitego klimatu starych zamczysk i dobrej muzyki, ponieważ możliwość tańczenia pośród zabytkowych murów w otoczeniu ludzi z tą samą pasją to dla mnie definicja idealnego weekendu. Z kolei ten drugi, całkowicie nieistotny powód z kosmosu, to nagła potrzeba sprawdzenia, czy tamtejsze zamkowe nietoperze piszczą w tonacji g-moll czy b-moll. Od 3 miesięcy kłócę się o to z moim kotem, czyli drzecie koty, który uparcie twierdzi, że to ewidentnie bemol, więc jeśli nie pojadę tam i nie nagram dowodu dźwiękowego, stracę w jego oczach resztki autorytetu jako człowiek i główny otwieracz puszek z tuńczykiem. Jadę więc przede wszystkim dla genialnej atmosfery, ale jeśli przy okazji uda mi się uratować moją godność przed własnym zwierzakiem, uznam ten wyjazd za pełen sukces. Ja powiem tak, znaczy i tak koty nas traktują wszystkich jak niewolników, więc o żadnej godności tu mowy być nie może, ale jako niewolnika może będziecie Adrianie trochę bardziej szanował. Adrian wybiera się na koncert, na festiwal Sound of the Ages, ale mam jeszcze takie bilety na antenie Antyradia. Także proszę słuchać uważnie i dzielnie, jak nieprzymierzający rycerz.

10 minut i kilkanaście sekund pozostało do godziny 16, co oznacza, że za chwilę Prawda Antyradia, później para z głośników. Natomiast ja idę szukać mojej książki, znaczy próbować ją odzyskać. Dzwoniłem do Biura Rzeczy Znalezionych Kolei Śląskich, ale chyba zgubili telefon w tym Biurze Rzeczy Znalezionych. Nie odbierają. Konrad Czuba i piękne dzięki za dzisiejsze spotkanie. No i do usłyszenia jutro po godzinie 13 w Rokomotywie Antyradia.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Are you there?
1: Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz. Kupuj.
1: Lodówka Amika. 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej, tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
11: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: historyczna chwila. ORP Wicher ochrzczony, jutro wodowanie. Są utrudnienia w żegludze na kanale Łuczańskim. Znamy godzinę meczu i dziesiątego finał w Toronto.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Pierwsza z trzech nowych fregat dla polskiej marynarki wojennej jest już ochrzczona i ma swoje imię. Jutro zostanie zwodowana. ORP Wicher posłuży głównie do ochrony Bałtyku. Jest częścią wartego 15 miliardów złotych programu Miecznik, w ramach którego powstaną jeszcze dwa okręty.
1: Prawda Antyradia.
0: Utrudnienia w żegludze na Mazurach przez prace drogowe w związku z rozbudową obwodnicy Giżycka na drodze krajowej 59 i pracami przy moście na ulicy Obwodowej są utrudnienia w żegludze na kanale Łuczańskim.
2: Przez cały kanał Łuczański mogą przepływać tylko uprawnione statki pasażerskie oraz służby ratunkowe. Żeglarze i motorowodniacy, którzy nie mają uprawnień, muszą korzystać z innych szlaków żeglugowych. Wody Polskie w Białymstoku, Joanna Szerenos-Pawilcz.
3: Jednostki pływające, nie posiadające upoważnień, chcące przemieścić się pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno, powinny korzystać z alternatywnego szlaku żeglugowego prowadzącego przez kanał Niegociński, jezioro Tajty oraz kanał Piękny.
2: Kanał Łuczański należy do szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Przecina centrum Giżycka i łączy jezioro Niegocin z jeziorem Kisajno. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Długie weekendy Polak lubi albo wręcz uwielbia, tak twierdzi 2/3 przepytanych na zlecenie Enel Medu. 3/4 dorzuca do nich jeszcze kilka dni urlopu, żeby mieć dłuższą przerwę. Ale to i tak często za krótko, żeby odpocząć. Minimum to 2 tygodnie. Enel Med, Alina Smolarek.
4: Regularnie korzysta z takiego wypoczynku tylko 55% Polaków. Przy czym w dużych firmach odsetek ten sięga 71%, a w mikrofirmach to zaledwie 40%.
0: 1/3 Polaków regularnie nie wykorzystuje całego przysługującego im urlopu.
1: Prawda Antyradia.
0: A to jeszcze sport na koniec. Iga Świątek zagra dzisiaj o finał turnieju w Toronto. Jej rywalką będzie Elina Świtolina. Początek meczu o godzinie 1 w nocy. A to była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Kosmiczne widowisko, jakiego nie było od lat. Już dziś wieczorem jedynie na północnym zachodzie niebo może przysłonić cienka warstwa chmur, co może pogorszyć warunki do obserwacji zaćmienia słońca. W innych regionach niebo ma być pogodne, czyste i bezchmurne, a w środę wieczorem na termometrach od 18 do 21 stopni.

0: kuchni i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Ze słońca, wody i powietrza może teraz korzystać młodzież i dzieci, które jeszcze nie wyjechały na kolonie.
2: Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego.
3: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Jak za dotknięciem magicznej różki z sosu chaosu wystrzeliliśmy my, Sandra Hajduk-Popińska.
2: Tomek Ambroży Obertyn, ale piękne, takie bajkowe jest zakończenie tego utworu, prawda?
1: To prawda.
2: Sos chaosu i Nosowska. No dobrze, a dziś od pary z głośników będzie dużo dobrego, dużo sosu.
1: Tak, będzie ociekało wręcz.
2: Tak, tak. Będzie między innymi o tym, jak w kosowskim parlamencie rozwiązują problemy.
1: Urządzimy sobie melanż po szkocku, czyli seks, chipsy i mała owieczka.
2: Przyjrzymy się odchodom pingwinów. I to widzianym z kosmosu.
1: O, proszę bardzo. Będzie również indyk u dentysty, czyli coś, czego nie wymyśliłby sam Sławomir Mrożek.
2: No i ostatni będą pierwszymi, czyli wasze ulubione konkursiwo w parze z głośników.
1: Tak, na grubo. Oczywiście, jak zwykle, spryskamy również trawnik monotlenkiem Divodoru. O co chodzi dokładnie, to wszystko się wyjaśni jeszcze dzisiaj do godziny 20.
2: No i oczywiście dużo dobrej muzyki, będzie i Cream, i Ozzy Osbourne. Już teraz gramy wam Linkin Park.

0: tekst nieco filozoficzny, odrobinę tajemniczy. Kawałek został wydany w Wielkiej Brytanii jako singiel, ale nie trafił tam na szczyt listy przebojów. Nie wiadomo zupełnie dlaczego, bo to bardzo doskonały numer. Over the Mountain i Ozzy Osbourne w parze z głośników.
1: A skoro o szczytach mowa, to teraz będzie szczyt, może trochę absurdu, no sami ocenicie. NASA pokazała zdjęcia Antarktydy, na których widać spore różowe plamy i nie, to nie jest nowa paleta kolorów lodowca, to guano pingwinów Adeli.
0: Ptaki żywią się między innymi krylem, który zawiera barwniki pochodzące z alg, dlatego ich odchody mają charakterystyczny różowo-pomarańczowy kolor. Co ciekawe, naukowcy mogą dzięki zdjęciom satelitarnym obserwować te plamy i na ich podstawie sprawdzić, czym żywią się całe kolonie pingwinów.
1: Czyli jednak to nie ślad węglowy jest tym najbardziej problematycznym śladem.
2: Tak, śmierdzą tylko pingwiny i niektóre zakonnice.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Tomasz Ambroży Obertyn pod swoim paluszkiem ma dźwięk na każdą okazję.
0: Zawsze, oczywiście, że tak. Była mowa o guano na śniegu, to teraz snow, prawda?
1: Tak.
0: Red Hot Chili Peppers.

0: Melancholia w najpiękniejszym wydaniu. Kylie Minogue stworzyła ten ikoniczny duet z Nickiem Cave'em. Where the Wild Roses Grow wybrzmiało pięknie na antenie Antyradia w parze z głośników. 8 minut do godziny 17 i jeszcze więcej dobrej muzyki i jeszcze więcej ciekawych informacji już po tej godzinie.
1: Także bądźcie z nami koniecznie. No i oczywiście będziemy odbierać wasze telefony, ponieważ tylko u nas, tylko w Antyradiu, tylko w parze z głośników pojawia się on. Jedyny niepowtarzalny kalambur dźwiękowy, w którym zaklęty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec parę z głośników. Waszym zadaniem jest odgadnąć, co to za numer, no a w tym podpowiada oczywiście kalambur dźwiękowy. Będziemy jeszcze przypominać nasz kalambur. Już dzwonicie i bardzo dobrze, 321-321-600. Pamiętajcie, jeśli tylko dzwonicie, zostawiajcie numer do siebie.
2: Hi, this is Jack White.
3: Hello, this is Mon Mothley.
4: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti Radio.
5: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl. Regulaminy.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
8: Dodatkowo do 40 raty 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Przemoc wobec trojga dzieci. Poraz Gliwic na Śląsku aresztowana w tej prawdzie. Także zasady tak zwanego embarga urlopowego i okulista o zaćmieniu słońca.
0: Prawda Antyradia.
2: Magdalena Mleczko, zapraszam. Poraz Gliwic aresztowana za znęcanie się nad trojgiem dzieci oraz narażenie ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Dzieci trafiły do pieczy zastępczej. Postępowanie ruszyło na początku sierpnia w pobliżu ruchliwej ulicy. Świadkowie zauważyli wtedy błąkającego się samotnie trzylatka i wezwali służby. Matka dziecka w tym czasie pijana była w domu.
0: Prawda Antyradia.
2: Dobry lipiec na Mazurach, w Giżycku i okolicy. Liczba sprzedanych noclegów wzrosła rok do roku o 23%.
0: Prawda Antyradia.
2: Czas wolny ma być czasem wolnym. Z badania Top Employers Institute wynika, że w Polsce coraz więcej firm wprowadza zasadę, żeby po godzinach czy na urlopie nie zawracać ludziom głowy.
3: Ponad 80% firm zniechęca do sprawdzania służbowego maila po pracy. 3/4 ogranicza nadgodziny. Połowa ma oficjalną politykę niekontaktowania się z pracownikiem, który jest na urlopie, ale ważne, żeby to nie było tylko na papierze. Top Employers Institute, Katarzyna Konieczna-Michałek.
4: Zachowanie menadżera ma tutaj kluczowe znaczenie, bo nawet najlepsze praktyki, najlepsze polityki nie zadziałają, jeżeli pracownik podczas urlopu będzie czuł, że powinien być dostępny.
3: Prawo do bycia offline to w Polsce wciąż dobra wola firmy, ale są już kraje, które wprowadziły przepisy zakazujące kontaktowania się z pracownikami po godzinach. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
2: Z atrakcji na dziś to pierwszy od prawie 30 lat całkowite zaćmienie słońca widoczne w Europie. Ten spektakl na naszym niebie zacznie się po 19 i uwaga, warto wyposażyć się w specjalne okulary, bo bezpośrednie patrzenie na słońce grozi uszkodzeniem wzroku, mówi krajowy konsultant do spraw okulistyki Marek Rękas.
5: Jeżeli nie jesteśmy zaopatrzeni w odpowiednie filtry, no to narażamy się na nieodwracalne uszkodzenie plamki, czyli z widzenia centralnego.
2: Weźcie to pod uwagę, zaćmienie najlepiej będzie widać z Kotliny Kłodzkiej. A to była prawda Antyradia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Noc w większości kraju ma być bezchmurna, a to oznacza, że bez przeszkód będzie można obserwować maksimum roju Perseidów. Termometry pokażą od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 13 na Mazowszu. Na jutro synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i słońca na termometrach od 23 do 27 stopni.

0: i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.

0: Starea z głośników w Antyradiu.
1: I takiego rock'n'rolla lubimy wam grać, na takiego nas stać, bo życie jest tu i teraz, prawda? Nie patrzymy do tyłu, nie patrzymy za bardzo do przodu.
2: No chyba, że jedziecie samochodem, to patrzcie trochę do przodu, no tak. Do tyłu też czasem zaglądajcie. Nie bierzcie z nas przykładu tak do końca w 100%. Ale trochę bierzcie. No i słuchajcie oczywiście naszego kalamburu. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Kalambur dźwiękowy ukrywa tytuł piosenki, która zagra na koniec parę z głośników. A waszym zadaniem jest odgadnąć, co to za utwór. Utwór dodamy jeszcze dla przypomnienia, jest w języku angielskim. Oto kalambur.
3: Bogdan, trzymaj się.
4: Słuszną linię ma nasza władza.
1: 321-321-600.
5: Dzień dobry. Czy to piosenka Don't Stop Me Now? Adam.
2: Pozdrawiamy, Adaś.
1: Nie.
2: No niestety nie. 321-321-600.
6: Dzień dobry. Jedyny utwór, który kojarzy mi się z dzisiejszą zagadką muzyczną, z muzycznym kalamburem, to utwór zespołu Sex Pistols, God Save the Queen.
1: Piękny utwór, ale nie tym razem.
2: No niestety nie. A w grze jest stosunkowo udane pożycie na wieczór, czyli teges szmeges, więc warto zadzwonić. 321-321-600. Pamiętajcie, żeby zostawić na miarę do siebie numer telefonu.

0: Czy leci z nami lekarz? Chciałoby się zapytać.
1: Z nami na pewno nie. Ale UFO to też adekwatne.
0: Para z głośników przy mikrofonach. No i zrobiła nam się dzisiaj audycja taka, powiedziałabym, nieco fekalna niestety, nie?
1: No tak, zobaczymy jak to wszystko się potoczy,
0: no
1: prawda?
0: Właśnie.
1: Jak to wszystko się rozwinie. Mhm. Ale na pewno nie zabraknie solidnej porcji najlepszego rocka. Jet, are you gonna be my girl? To już za kilka chwil. No a teraz czas na podróż w czasie,
0: tak.
1: Bo jeden z portali społecznościowych przypomniał mi dzisiaj wstrząsający nagłówek, który ukazał się w prasie no równo 3 lata temu.
0: No ja właśnie trochę do tego nawiązywałam, bowiem portal poznaj.pl przyciąga wzrok i węch. Psie odchody latają w powietrzu, wpadając na balkony. Spryskano trawniki monotlenkiem diwodoru.
1: No, technicznie rzecz biorąc to jest po prostu woda. Tak mą wstrząsnęło, że chyba zażyje sobie 400 mg kwasu acetylosalicylowego. Potocznie aspiryna, ale nigdy nie miałem pamięci do nas.
0: No prawda.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
4: Hey yo, this is Måneskin.
5: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
2: Gwiazdy roka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl. Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu.

0: wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Jak za

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś?
9: Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
10: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
9: Tak, ciebie stać.
10: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
9: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
11: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

Silvias de Roca w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Hity Radio.
1: Tym razem czas na 11 studyjny album zespołu Fleetwood Mac, wydany w lutym 1977 roku. Grupa nagrała tę płytę po rozpadach związków między jej członkami, no i intensywnego używania narkotyków, które zresztą, jak się okazało, ukształtowały teksty na płycie. Okazało się, że zespół stworzył najlepszą muzykę, będąc w najgorszym stanie. A dodatkowo napięcia między członkami zespołu odpowiednio wpłynęły na proces nagrywania, no i doprowadziły do tego, że całość zabrzmiała znacznie lepiej, niż się tego w ogóle spodziewano. Mick Fleetwood nazwał tę płytę najważniejszym albumem, jaki kiedykolwiek zrobiliśmy, ponieważ jego sukces pozwolił grupie też kontynuować nagrywanie przez kolejne lata. Płyta, którą mam na myśli, nosi tytuł Rumors i jest jedną z najlepiej sprzedawanych płyt zresztą do tej pory. Fragmentu tego krążka teraz posłuchamy.
0: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: numer, który sprawia, że można odetchnąć pełną piersią. Kawałek, który ma sporo przestrzeni i tak właśnie oddychamy sobie tutaj w parze z głośników. Sandra Hajduk-Popińska.
1: Tomasz Ambrożo-Obertyn, a już za chwilę zajrzymy do parlamentu kosowskiego, bo okazuje się, moi drodzy, że prawdopodobnie oni uczą się od nas. Tam bardzo, powiedziałbym wręcz dantejskie sceny się dzieją, a przecież my takie z naszego podwórka również pamiętamy.
0: Sodoma i Gomoria. Zobaczymy, tak, o co chodzi dokładnie, także pod żadnym pozorem nie oddalajcie się od antyradia. Tym bardziej, że za chwilę również prawda antyradia, a w niej wydarzenia z kraju i ze świata.
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
1: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
0: To ty nie jedziesz pociągiem?
1: No nie.
0: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
1: Coś tam słyszałem.
0: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
1: Naprawdę?
0: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
1: Ale autem to chyba szybciej.
0: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
1: Przekonałaś mnie.
0: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: 10% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: poszedł remontować dach, przy okazji ukradł rasowego psa. Zaćmienie słońca w Tatrach, TPN ostrzega turystów, w tej prawdzie także trenowanie dorosłości w powiecie bielskim.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Nawet 5 lat więzienia grozi 60-latkowi, który na jednej z posesji w Gdyni miał naprawić dach. Zamiast tego pod nieobecność właścicielki ukradł jej psa rasy Chihuahua. Zwierzę warte 4,5 tysiąca złotych przekazał potem znajomej.
1: Prawda Antyradia.
0: Podziwianie zaćmienia słońca z tatrzańskich szczytów może się skończyć mandatem. W górach obowiązuje całkowity zakaz poruszania się po szlakach po zmroku, strzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: I będąc na tych popularnych szczytach wyżej, gdzie oczywiście pewnie pięknie ten zachód będzie widoczny, niestety nie wrócimy na czas, to znaczy będziemy schodzili po zmroku. No a tutaj przypominam, że są to względy przyrodnicze, ochrona przyrody, dziko żyjące zwierzęta, które chronimy, korzystają ze szlaków turystycznych, są aktywne nocą.
0: Za łamanie zakazu grozi 500 zł mandatu.
1: Prawda Antyradia.
0: Jeden z najcenniejszych zabytków Warszawy, kościół świętej Anny, zsuwa się ze skarpy. Jego stan na bieżąco jest kontrolowany. O wynikach mówi Andrzej Olszewski.
3: Wyniki są zaskakująco uspokajające, to znaczy amplituda roczna zmian, głównie spowodowana zmianami temperatury, jest poniżej 1 mm na długości kilkunastu metrów. Na tym polega zaleta takiego systemu, że możemy pokazać ewentualne stałe przesunięcia.
0: W najbliższych miesiącach świątynia zostanie poddana pracom konserwacyjnym.
1: Prawda Antyradia.
0: Bycie dorosłym można poćwiczyć. W Czechowicach-Dziedzicach w powiecie bielskim powstało mieszkanie treningowe dla wychowanków domów dziecka i pieczy zastępczej, którzy wkraczają w samodzielne życie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej, Katarzyna Olszyna.
4: Plan jest taki, że mieszkanie jest przygotowane pod przećwiczenie tych podstawowych w naszym życiu czynności, które wykonujemy. Do tej pory jak byli w placówce, ktoś to wykonywał jakby za nich, tak? Więc tutaj jest kolejny etap do usamodzielnienia.
0: Mieszkanie ma ponad 80 metrów kwadratowych i za kilka tygodni zamieszkają w nim dwie osoby, każda w swoim pokoju. A to była Prawda Antyradia.
5: Mieszko Drescher, zapraszam. Diabły Kena Russella wrócą bez cenzury. Trzeba było poczekać jedynie 55 lat, żeby zobaczyć film w wersji zgodnej z wizją reżysera. Produkcja z 71 roku opowiada o 17-wiecznym księdzu oskarżonym o czary i opętanie zakonnic. Watykan domagał się odwołania pokazów w Wenecji, cenzorzy wycinali sceny. Teraz wersja 4K trafi do kin w październiku. Polskiej daty premiery na razie nie ma. Po sukcesie Odysei Hollywood wyczuło pieniądz w opowieściach tego typu. Sony zapłaciło niemal $1 milion za Ballad of the Amber Knight, pierwszy sprzedany scenariusz braci Audia. Fabuła przeniesie widzów do XIV-wiecznej Francji. Legendarny wojownik ma tam chronić ostatniego księcia wymordowanej dynastii, przy czym to on jest podejrzewany o zbrodnię. Z Odyseją ma to tyle wspólnego, że autorzy scenariusza mieli się inspirować twórczością Homera. Daty premiery jeszcze nie ma.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
0: Noc w większości kraju ma być bezchmurna, a termometry pokażą od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 13 na Mazowszu. Na jutro synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i słońca na termometrach pojawi się od 23 stopni w Trójmieście przez 24 w Warszawie do 27 we Wrocławiu.
1: Sponsorem programu były Militaria.pl. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Jedyny kult, jakiemu oddajemy się tu w Antyradiu, to jest kult bogów rock'n'rolla, ale od Europe taka propozycja, The Cult of Ignorance.
2: I oddajemy się temu kultowi, żebyście widzieli, jakie tutaj bachanalia się czasami odbywają. Tak, proszę Państwa, sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie, a tymczasem w parlamencie Kosowa zrobiło się gorąco i to dosłownie.
1: Premier Albin Kurti poinformował, że potrzebuje więcej czasu na rozmowy z partiami, zanim wskaże kandydata na przewodniczącego parlamentu. Problem w tym, że konstytucyjny termin już im minął.
2: Opozycyjna posłanka Time Kadriaj uznała najwyraźniej, że premier potrzebuje bardziej namacalnego przypomnienia o terminach i rzuciła w niego co najmniej 4 jajami, krzycząc: wstydź się. Kurti zachował spokój i stwierdził, że jeśli cena za dialog to jajka, to chętnie ją zapłaci.
1: No, to już nawet nie jest polityczny pad, słuchaj, to jest polityczny omlet.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Three Doors Down, zespół, który moim skromnym zdaniem zawsze był niedoceniany, albo przynajmniej niewystarczająco ceniony.
1: A żeby państwo widzieli, jak moja przyjaciółka Sandra się wzruszyła, słuchając tej piosenki, zaiste piękny numer. Tylko takie gramy wam w parze z głośników.
0: No bo mieliśmy tutaj taki temat przed chwilą o przyszłości, prawda, o życiu, tak. O starości, tak się rozmyśliłam. Zamyśliłam, nie, znaczy nie rozmyśliłam. Idźmy
1: czyli
0: dalej.
1: Nie będziesz, no rozumiem, dobrze. Sandra się rozmyśliła, jeszcze do tego tematu wrócimy. A tymczasem, tak. Słuchajcie, we Włoszech wpadł złodziej, który włamał się do mieszkania w Rzymie. Utknął, przetrząsając sypialnię, ponieważ pochłonął go lektura książki leżącej na szafce nocnej.
0: Zgubiło go zamiłowanie do mitologii greckiej, bo gdy czytał leżąc spokojnie na łóżku, zjawiła się policja.
1: Mecenas oskarżonego polecił mu nie przyznawać się na razie do winy i lekturę hrabiego Montechrista.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert,
4: taniej masz. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico.

0: po reklamie.
1: Ze słońca, wody i powietrza może teraz korzystać młodzież i dzieci, które jeszcze nie wyjechały na kolonie.
2: Woda, najczęściej ziemia, woda, coś takiego, nie?
3: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: rock'n'rollowa fantazja, The Struts. Swoją drogą, jakie mogą być najbardziej rock'n'rollowe fantazje, to już...
1: Ja ci powiem.
0: No?
1: Na przykład, jak jest kalambur od tyłu, tak sobie teraz pomyślałam. Rób malak.
0: No?
1: Rób malak dźwiękowy teraz przed nami.
0: A taka to fantazja. Dobrze. No tak, kalambur dźwiękowy w konkursie ostatni będą pierwszymi. W tym kalamburze ulepiutanym z dźwięków znalezionych na YouTubie ukrywa się tytuł piosenki, która zagra na koniec naszej audycji, więc zgadujcie. Przypominamy po raz kolejny kalambur. Uwaga.
2: Poddan, trzymaj się.
3: Słuszną linię ma nasza władza.
0: I o co może chodzić? 321-321-600?
4: Cześć, Antyradio. Tak mi się spodobał dzisiejszy kalambur, że aż postanowiłam zatrzymać moją taksówkę, w sensie radiowóz. Daję głowę, że poszukiwany numer to Don't Stand So Close To Me. Pozdrawiam.
1: Radiowóz, czyli wóz, w którym gra radio. Ja to tak zinterpretowałam.
0: Można tak to interpretować.
1: Ale odpowiedź zła.
0: Ale to nie jest ta odpowiedź, także w każdym razie szerokiej drogi. Mam nadzieję, że dojedziesz tam, gdzie chciałaś dojechać.
1: Dokądkolwiek ten radiowóz jechał, prawda?
0: Tak. 321-321-600. Cały czas można dzwonić do wygrania stosunkowo udane pożycie na wieczór. Czyli teges, szmeges, fą, fą, fą.
1: A pod dobre pożycie to dobra jest ta piosenka. Romantyczna taka.
0: Believe. A, jeszcze t-shirt mamy.

0: członkowie zespołu Deep Purple, albo przynajmniej część z nich, i Anteradio to już nie są żadni strangers. Myśmy mieli okazję poznać panów, gościć
1: chłopaków.
0: Tutaj
1: chłopaków. No oczywiście.
0: Lubimy się tym chwalić, bo to jest powód do dumy, bo Anteradio gra najlepszego rocka w eterze w Polsce i na świecie. Amen.
1: Tak jest i to tak będzie zawsze do końca świata. Moja przyjaciółka Sandra przyjaźni się z kolei z Michałem Jaggerem.
0: Także
1: same gwiazdy. Jeśli gwiazdy, to tylko w Antyradiu, ma się rozumieć. A tymczasem za kilka chwil, no właśnie, rzeczony Michał Jagger pojawi się do Rolling Stones, Start Me Up. Mm-hmm. The Warning Ritual też będziemy grać wam na pewno.
0: Też.
1: Z kolei w Szkocji, na autostradzie M74, słuchajcie, policja zatrzymała samochód do rutynowej kontroli.
0: Okazało się, że kierowca był pod wpływem narkotyków, a na tylnym siedzeniu znaleziono jeszcze więcej narkotyków, paczkę chipsów i małą owieczkę.
1: No, policja ustali, czy była w charakterze zagrychy, czy raczej towarzysko. No swoją drogą chciałbym zobaczyć minę żony po tym, jak oświadczył, że przygarnął po drodze rosyjskiego pudla.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Mówi dla państwa Lech Janerka.
4: Hey guys, this is Sharon from William Station.
5: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Hej!
1: Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: sklepach i na MediaExpert.pl.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Wiejskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: It's a ritual.
1: Było dziś o bożkach, do których modlimy się w Antyradiu. No to musiał też być i rytuał od The Warning, a tak się składa, że duchy rock'n'rolla nas wysłuchały, więc i Ghost będzie dziś jeszcze w naszej audycji.
2: Coś
1: i The Beatles.
2: Coś się dzisiaj sporo pojawiło. Ja nie wiem, ksiądz Natanek to już po prostu mu się tam żel pali na włosach.
1: Coś mnie tak wzięło, wiesz? Coś mnie tak wzięło.
2: Szatan cię opętał.
1: Chyba tak.
2: Dobra, to...
1: Diabli nadali.
2: Za chwilę będę przeprowadzał na Sandrze egzorcyzmy, ale tymczasem jeszcze wiadomość z Kalifornii. Tam doszło do szokującego zdarzenia z udziałem indyka.
1: Co ty?
2: No, ptak wskoczył przez zamknięte okno gabinetu stomatologicznego. Trwa okres godowy, a ptak prawdopodobnie zobaczył w szybie własne odbicie, myśląc, że ma do czynienia z innym samcem, zaatakował, tłumaczy biolog specjalista. No, gdyby to wydarzyło się w Polsce, powiedziałbym raczej, że miał dość czekania w kolejce na NFZ.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. No.

0: Do go, yeah.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
6: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne, różne wzory i wielkości, już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz

0: O żadnej wiolinowej byle jakości, jak mawiał klasyk, nie może być mowy, albowiem słuchacie pary z głośników.
1: Tak jest.
0: Tutaj my jesteśmy gwarantem jakości, oczywiście najlepszy rok w antyradiu.
1: Ale nie tylko parę z głośników, mój drogi, ponieważ o poranku warto słuchać Desperanos, warto słuchać też Ostrego, no ale w sobotę śniadanie u Styranego, moi drodzy, co tam się dzieje? No. Ciepłe jajeczka.
0: Aj, ciepłe jajeczka od waszego Styranego życiem prowadzącego. Ja oprócz jajeczek, prawda, w bekonie, oczywiście, serwuję porcję 10 największych absurdów, którymi umaiło nam nasze uniwersum obłędu, naszą rzeczywistość. Serwuję je tradycyjnie w formie listy przebojów. Zobaczymy, co też wydarzyło się ciekawego, co znajdzie się na miejscu pierwszym. Tutaj nie ma żadnego głosowania, to wszystko arbitralnie ustawiam.
1: Jak?
0: Ja arbitralnie.
1: Trudne słowo.
0: Trudne. Dlatego nie powinienem był go mówić, ale trudno. W każdym razie śniadanie u Styranego późne jeszcze, wyjątkowo od 10 do 14, a tymczasem...
1: Tymczasem gramy!

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
2: Poddan, trzymaj się.
3: Słuszną linię ma nasza władza.
1: A oto rozwiązanie.

0: Zegar wybił już tę porę, kiedy Kopciuszek gubi swojego pięknego pantofelka.
1: Czekaj, coś ci wypadło.
0: Wsiada, no, do dyni wsiadam właśnie i jadę. Bardzo wam dziękujemy.
2: Z dynią to ty masz problemy jakieś.
0: To nie od dzisiaj. Nisko się kłaniamy, Tomasz Ambroży Obertyn.
2: Sandra Hajduk-Popińska.
0: Dyniowa królowa.
2: Tak jest. Wrócimy do was jutro i znów zacznie się ta nasza kolorowa baśń. A tymczasem po nas po 20 Piotr Frank Marciniak. Baśń nadal trwa, tylko że tym razem w formie listy przebojów. Turbo Top będzie kolejne notowanie. Nie odchodźcie nigdzie.
0: Pa!
3: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
4: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
5: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly. And you listen to NT Radio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
1: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
0: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
1: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło. I sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
2: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
3: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
4: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
8: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam, jest 20, mamy środę, odpalamy Turbo Top. Notowanie 2783. Proszę Państwa, zakończył się meczek. GKS Katowice pokonał Hapoel Tel Awiw 2-1, ale w półmeczu był gorszy od tego jednego gola i pożegnał się z pucharami. Ale nie ma co się denerwować. Bardzo dobrze zaprezentowała się Gieksa i miejmy nadzieję, że jeszcze dostaną w historii swoją szansę. Teraz przeniesiemy się do Ohio, skąd pochodzi kapela Bertu. Bullshit to absolutna nowość numer jeden na Turbo Topie. Grają już 14 lat i proszę, jaki wyprodukowali kawałek. Bullshit! Na pewno to nie jest bardzo dobry numer i nowość.

0: dwójka, 19 na Turbo Topie. Dziś po raz drugi i bardzo delikatnie rozpoczyna swoją drogę na Turbo Topie, dostając od Was jeden obrót. Mamy 8 minut po 8 wieczorem. Proszę Państwa, Gieksa już zagrała, ale dziś jeszcze jeden meczek futbolowy. Paris Saint-Germain, Aston Villa, Superpuchar Europy o 21:00, a o 20:30 nasze dziewczęta przytną w siatę. Tym razem na celowniku koleżanki z Francji. A teraz prosto z mojej patery zespół, który zawsze wzbudzał kontrowersje, a może i zazdrość. Nickelback, Raptor, The Cage. 3 minutki 51 sekund to ich czas.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Bostonu niedawno wydali nowy album zatytułowany Wish You Well. I właśnie z tej płytki kawałek Rescue. To jest absolutna nowość numer 2 na Turbotopie. Witamy ich i oczywiście jak zawsze życzę powodzenia w drodze na szczyt. 16 po 8 wieczorem. Co z tym zaćmieniem, bo chyba przegapiłem. A nagle się zrobiło tak ciemno, że myślałem, że to zaćmienie weszło i nie zeszło. Dopiero byłby numer, jakby weszło zaćmienie i bylibyśmy zaćmieni na przykład przez najbliższe 4 dni. Czyste szaleństwo. Zebrahead! A Perfect Life is such a bore. Lubię to. Dziś jeden w górę.
1: 17.

0: is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio. Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
4: Anti-Radio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 zł za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

0: Italia, The Trace of Leaves, 15 na Turbo Topie. Dziś ten piękny numer dostaje 6 obrotów do piekła. 20:34 już nieoczekiwanie na liczniku, przesuwamy się. Taki dzisiaj niemrawy ten dzień. Nie wiem dlaczego. Myślałem, że jak wstanę, to będę młodym bogiem. A okazało się, że było mi bliżej do diabła piszczałki. Pierwszy śnieg, wolność to skam. To jest 14 numer na liście. Notowanie 2783. Po raz 7 ich zagramy i dziś dostają 1 do piekła. A wczoraj, aż sprawdzę, wczoraj byli 1 do nieba, więc wrócili tam, gdzie nie chcieli być, ale są. Trudno. Co robić?
1: 14.

Wirefall I Stand. Trzynastka na turbotopie. Oni dla odmiany trzy obroty w górę. 20:41. Proszę Państwa, rozpoczął się meczyk. Polki grają z Francuzkami. Pierwszy set 4-2 dla naszych dziewcząt. Będzie serwować koleżanka z Francji. Mamy chwilkę, zobaczymy jak jej pójdzie. Czy dzwoniła? Odbiór, wystawa. I taka, powiedziałbym, chytra piłka. I piąty punkt na koncie naszych dziewczyn. Myślę, że tu będą emocje. Green Day, I'm never gonna RIP. 12 na turbotopie. Dziś po raz czwarty w zestawieniu. Ładnie im szło, ale tymczasem los miał inne plany i postanowił, że odpoczną.

0: 10 na 11. Dziwna wiosna i numer Światła Miasta. Proszę Państwa, 20:48, pierwsza dyszka strzeliła jak balon na weselu. Zupełnie nieoczekiwanie i zostało tylko 10 najlepszych numerów nadawania. 2783 Betów. Bullshit na 20. Kenny Hoopla 19. Lens Down Rescue 18. A potem Zebrahead, Grzegorz Kupczyk, Daria, Pierwszy Śnieg, Wirefall, Green Day i Dziwna Wiosna. Dwie nowości, 7 w niebie, 7 w piekle, 4 kawałki bez gazu. No i teraz serwują Polki. Flop. Problemy z przyjęciem Francuzek. Wystawka trafiła. 10 nasze dziewczyny, 7 rywalki, a przed nami Hyperhimon. Aby żyć. To jest kolejny numer z mojej czarodziejskiej patery i on wprowadzi Was w klimacik pierwszej dziesiątki Turbotopu. See ya!
1: To jest propozycja do listy Turbotop w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozwalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
0: Teraz.

0: pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
7: I lecimy na rubieże Saturna. 21 na liczniku Turbo Top. Notowanie 2783. Już chyba nie ma tego zaćmienia. Tylko nadciąga noc głucha. Polska 21, francuski 13. Pierwszy set. Rywalki serwują, przyjęły. Wystawka. Ach, zaskoczyły nas. Dobry blok. 14 punkt dla rywalek. Francja. Żaby jedzą. Patna, ziemia, która pije krew. Dziś miejsce 10. Wracają tam, gdzie powinni być, z tym znakomitym kawałkiem. Bardzo dobry jest ten numer, te gitary mnie od razu wciągnęły. I po prostu lubię tego słuchać głośno i czuję, że żyję. 1 do nieba, Patna.
8: 10.

0: ale gitarki bardzo, bardzo specyficzne i eleganckie. Europe, The Cult of Ignorance, 9 na Turbotopie dziś. 6 obrotów do nieba, ładny lot. 21.08, zakończył się pierwszy secik meczyku Polska-Francja. Siatkówka to jest już ostatnie momenty przygotowania do Mistrzostw Europy i nasze dziewczęta stuknęły francuski 25-18, trwa przerwa, a to oznacza, że otwiera się okienko transferowe w mojej czarodziejskiej paterze i za chwilę tabula rasa zaprezentuję kawałek diamenty. Już zwróciłem uwagę na ten numer i myślę, że mają bardzo poważne szanse, żeby trafić na listę.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Polski. To dziś jest numer 8 na turbotopie i przy okazji bez gazu numer, ale cały czas także poważny kandydat do podium, bo trzeba przyznać, że pan Zalewski potrafi w te przyjemne kawałki. 21.17 trwa drugi secik meczyku Polska-Francja, siatkóweczka. Nasze dziewczyny tu grały długą akcję i skończyły to punktem. Obecnie mają 5 Francuzów i 7. Teraz rywalki, załatwiły nas na cacy. 5-8 przegrywamy, ale to dopiero początek drugiego seta. Pierwszy padł naszym łupem, a do gry wjeżdżają dziewczyny z Meksyku. The Warning Ritual. 7.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
4: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

Papa Roach, See You in Hell, piątka na Turbo Topie. Dziś ten numer, jeden w dół i jedno złoto w reklamówce. 21:32, po 16 w drugim secie, Polska-Francja, siatkówka kobiet. Natomiast proszę Państwa, trwa mecz o Super Puchar UEFA. Paris Saint-Germain kontra Aston Villa i od 20 minuty milionerzy z Paryża prowadzą 1-0. Została czwórka, propozycja i trzy najlepsze numery. Kto dziś na miejscu czwartym? Wczoraj był brąz, 5 razy złoto brzęczy w reklamówkach. No a dziś dorzucają miejsce, które nie daje nic. Tak zwany medal fioletowy. Jack White, Dollar Bill. 4.

Tony Iommi, wspaniały, monumentalny kawałek. World Alone, Panchos, Black Sabbath. Wraca po 21 latach przerwy od czasu krążka Fused w 2005 roku z nowym projektem. Album solowy From the Dark, premiera 23 października na basie, proszę Państwa, Pancha, Becky Baldwin z Merciful Fate, Carl Brazil na perkusji, człowiek, który lubi przyciąć i jest Brytyjczykiem, a na wokalu Jorne Lande, nazywany norweskim bogiem metalu. Taką ekipę ładną zmontował Tony Iommi i nadciąga jego albumik. A my pójdziemy za ciosem, bowiem to była propozycja z czarodziejskiej patery. Nam zostały trzy numery i już za chwileczkę australijski sznyt i klimacik Kid in a Candy Store. Szósty raz w zestawieniu. Wczoraj srebro, dzisiaj brąz. Czekają na złoto i Airborne.

breath and hush. Hush! I grupa Muse, dziś numer 2 na Turbo Topie. Jeden delikatny obrót w dół, 3 złota na koncie, 4 na razie nie ma, ale może w każdej chwili wskoczyć. Czy jutro, czy w piątek? Kto to może wiedzieć? 21:48 w meczu o Super Puchar UEFA 1-1 do przerwy Paris Saint-Germain Aston Villa, a w drugim meczyku, który śledziłem, Polki prowadzą z Francuzkami 2-0. Tak to wyglądało, proszę Państwa, i przed nami teraz już tylko jeden as, a tym asem jest The Rolling Stones, Mr. Charm. 4 raz w zestawieniu, 4 do nieba. Pierwsze złoto wpada do reklamóweczki, a ja życzę wszystkim kapitalnego wieczoru i do jutra. 1.

0: This is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.